0: Poczuj dobry beat.
1: RMF Max.
2: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robienie rzeczy.

0: Gorący Damiano.
1: Przyda się, bo zimno za oknami.
0: Niestety, co zrobić, zimnych ogrodników, a dzisiaj jest ten jedyny polski święty z brytyjskim tytułem szlacheckim.
1: Serwacy.
0: Serwacy. Ser Ireneusz. I właśnie...
1: Lady!
0: She's a lady.
1: Lady Joanna.

0: taką wielką kulę, w której są wasze ulubione hity na maksa na poranek. I tam jest Alok i Khalid i oni właśnie się teraz wylosowali i zagrali.
1: To nie było losowania, to było głosowanie na najbardziej smakowitą kuchnię świata. Polska na 14 miejscu.
0: A kto wygrał?
1: Włosi.
0: A, to
1: wygrali,
0: bez zaskoczeń.
1: Tylko dlatego, że oni mieli porządek w kuchni o tej porze, a nie to, co my, bałagan.

0: Lepsze od porannego budzika. Houdini w RMF Max. Za chwilę informacyjny flash z regionu.
1: I wielka zmiana w naszych polskich górach, zwłaszcza w Zakopanem. Coraz mniej turystów z krajów arabskich.
0: Bo oni teraz pilnują tej ciśniny Ormus, a u nas najwyżej Jarmusz. Nie trzeba go pilnować, nie?
2: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci do zamknięcia. Taka groźba zawisła nad jedną z placówek w Poznaniu. Powodem są warunki lokalowe. Sprawą zainteresował się Przemek Wałczyński.
3: Chodzi o świetlicę Tęcza prowadzoną przez Caritas przy ulicy Taczaka w Poznaniu. Taka świetlica pomaga dzieciom, które mierzą się z przemocą domową, uzależnieniami w rodzinie, samotnością czy traumą wojny. Są także podopieczni kierowani przez kuratorów. Problem w tym, że placówka musi przejść kosztowny remont. Chodzi m.in. o zabezpieczenia przeciwpożarowe i dostosowanie budynku do aktualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Koszt nawet 300 tysięcy złotych. Bez tych prac obiektowi grozi zamknięcie ze względów bezpieczeństwa i to już w przyszłym roku. Ratunkiem ma być zbiórka pieniędzy. Środki zbierane są m.in. przez stronę poznańskiej Caritas.
2: Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a teraz krótko o kolejnych zmianach w fabryce pojazdów szynowych Cegielski w Poznaniu. Jerzy Woliński zrezygnował ze stanowiska prezesa po zaledwie 5 miesiącach pełnienia tej funkcji. Wcześniej, od listopada 2025 roku, pełnił obowiązki prezesa po rezygnacji Tomasza Zelwowca, który z kolei zastąpił Grzegorza K., zatrzymanego przez CBA we wrześniu 2025 roku. Obecnie zarząd spółki jest dwuosobowy, a Wojciech Pyka ma zostać pełniącym obowiązki prezesa. Coraz bliżej remontu poznańskiej palmiarni, jak udało nam się dowiedzieć, spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie otworzyła oferty w ponownym przetargu na przebudowę palmiarni w Poznaniu. Do postępowania zgłosiło się 5 wykonawców, a jedna z propozycji mieści się w budżecie miasta. Modernizacja obejmie wymianę oszklenia, systemów ogrzewania, wentylacji oraz budowę nowego akwarium. Palmiarnia zostanie zamknięta na czas prac, które mają zakończyć się w 2030 roku. Choć wydarzenie nazywa się Tygodniem Bibliotek, potrwa niemal miesiąc. W maju szczególnie warto odwiedzić Bibliotekę Raczyńskich, gdzie mimo, że impreza jest już na półmetku, organizatorzy zapewniają, że atrakcji nie zabraknie.
4: 22 i 23 maja to będą dni Kubusia Puchatka w Bibliotece Raczyńskich, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Kubuś obchodzi w tym roku swoje setne urodziny. I z tej okazji zapraszamy na bardzo ciekawe spotkanie pod tytułem Czy Kubuś Puchatek była kobietą? Dlatego, że znamy Kubusia Puchatka z tego kanonicznego przekładu Ireny Tuwim. Natomiast 40 lat temu pojawił się na rynku przekład Wizia Pchipchi i jakie kontrowersje ten przekład, w którym rzeczywiście Kubuś jest dziewczyną, wzbudził. Także tu zapraszamy serdecznie fanów translatoryki i także literatury dziecięcej.
2: Zapraszała Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Na stronie akcji, a także samej biblioteki sprawdzicie pełną rozpiskę darmowych wydarzeń w ramach Tygodnia Bibliotek.

0: Swim, a potem leci Swim, Swam, Swam i mamy 10 minut po godzinie 6.
1: Bardzo dobrze przygotowany do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
0: Oh, hello, good morning i good luck, jak mawiał angielski klasyk. Asia mnie tego wszystkiego nauczyła.
1: Dorzucimy jeszcze fingers crossed.
0: Wow, i coś jeszcze?
1: A nie wiem, czy jak jeszcze życzyć powodzenia. Już chyba wszystko powiedzieliśmy, co mogliśmy wymyślić.
0: No, a potem 2 godzinki szybkiego egzaminu i bye bye.
1: A potem holidays.
0: Och, ale no będzie fajnie. Asia Mełz, Irek Jakubek, nieustająco z ósmoklasistami, ich rodzicami, którzy dzisiaj mają angielski na pisemnym.

0: Nie wyśpimy się nigdy, tak śpiewają modelki w tym numerze i to nie jest groźba, to jest obietnica.
1: Wow.
0: I tak do tego trzeba podchodzić 17 minut po 6.
1: Nikt nam nie obiecywał, że 6.28 to będzie stan 95.
0: A tak jest?
1: Jest. 6.28 za litr benzynki dzisiaj, 6.84 za diesla.
0: Bardzo mi się to podoba, ale jest jeden niepokój, bo wielkimi krokami zbliża się 15 dzień maja, a wtedy ma się skończyć CPN.
1: Martwicie to?
0: No.
1: Pomyśl, co czuje hot dog, który widzi, że zaoszczędzamy, a jednak go nie kupujemy. Albo kawkę na wynos zaproponuję jeszcze. Boże, punkty pani zbiera, to widzę. 19 minut po godzinie 6 w imieniu płaczących hot dogów. Pozdrawiamy.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Ile jest pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak? To Allegro.
12: Od niemal 40 lat działalność grupy Agrobex opiera się na trzech filarach. Najwyższy czas dopasować do nich wizerunek firmy. Prezentujemy trzy nowe marki działające nie tylko na wielkopolskim rynku. Agrobex Developer. Dewelopera z własną filozofią kształtowania przestrzeni. Agrobex Budowa. Generalnego wykonawcę obiektów użyteczności publicznej i komercyjnych. Agrobex Logistyka. Operatora logistycznego z unikalną specjalizacją w obsłudze celnej. Agrobex. Rozwój zbudowany na doświadczeniu.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Zalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
2: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
3: I po reklamie.

0: Jeszcze więcej porannej przyjemności płynącej z głośnika ustawionej na ustawionego na RMF Max, 28 minut przed godziną 7.
1: To was może trochę zdziwić. Czarno-białe opakowania na chipsy. Od teraz w Japonii, a to wszystko przez kryzys z paliwami, bo się okazuje, że to też wpływa na opakowania chipsów, bo nie ma surowca do kolorowej farby. No więc Japonia mówi, dobra, będą czarno-białe.
0: Czarno-białymi opakowaniami chipsów to nie przejmuje się tylko ta zielona cebulka. Bo jak wiadomo, zielona cebulka zawsze jest zielona.

0: Dzień egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Wszystkie anglojęzyczne numery w RMF Max gracie głośniej, żeby słyszeć, co tam śpiewają.
1: All the time. Przed momentem.
0: W tłumaczeniu cały czas.
1: 22 minuty przed godziną 7. Ciepełko do nas idzie.
0: Tak, z każdym kolejnym dniem będzie cieplej, a lato ma być ekstremalnie gorące.
1: A wcześniej będzie w tym tygodniu jak na weselu, na którym ktoś chciał zaoszczędzić. Tylko dwa ciepłe. Dwa ciepłe. Na weselu dania, a u nas też na dni konkretnie.
2: Reklama. K2.
3: To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
5: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design. Skol Fishing
6: Pop. Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zckit.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.

0: Polska.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to... to... i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
10: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Polody. Poznań, ulica Tymienieckiego 38 oraz Przeźmierowo przy Rynkowej 160.
11: I po reklamie.

0: sprawiedliwie i nawet porówną, bo Bruno Mars dla Asi, Rose dla mnie i ja przede wszystkim dla naszych najbardziej ulubionych słuchaczy RMF Max, którzy 11 minut przed godziną 7 włączają sobie nasz poranek, by poczuć dobrą energię. Zawsze w głośniku o tej porze.
1: No i głos, który jest nie tylko naszym ulubionym głosem.
0: Asia, słuchaj! To nie jest głos! To jest głosisko! To jest głosilla! To jest głosinatorka!
1: To jest Alicja Szemplińska, brawo! Nasza reprezentantka w finale, brawo, tegorocznej Eurowizji. Brawo. Wczoraj na półfinale dziewczyna po prostu pozamiatała i pewnym krokiem w sobotę będzie śpiewać się w wielkim finale, a przygotowała ją do tego fizycznie i dietetycznie Ewa Chodakowska.
0: To ja jestem spokojny o ostatnią prostą w wykonaniu Alicji.

0: absolutnie wszystkie najlepsze numery poranka macie u nas w RMF Max.
1: A wszystkie najważniejsze informacje też u nas we Fleszu o 7. S61 na Podlasiu w stronę Łomży z utrudnieniami.
0: U kierowcy trzymajcie się dzieli. Więcej we wszystkich ważnych o poranku sprawach we Fleszu za 5 minut. Bądźcie blisko RMF Max.
2: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
10: Ulubiona kuchnia?
11: Wiadomo, włoska.
10: Lody?
11: No włoskie.
10: Wakacje?
11: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
10: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
11: Fantastycznie!
10: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
12: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
13: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: i 5 FM.
1: Najważniejsze wiadomości w skrócie, tylko u nas w RMF Max. Minęła 7, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie aktualne informacje dla kierowców, bo problemy wciąż sprawia S61 w rejonie miejscowości Obrytki na Podlasiu. To jest odcinek Łomża-Szczuczyn. Po tym jak w nocy zapaliła się tam ciężarówka, trwa przeładunek przewożonego towaru ze spalonej naczepy. Trasa w stronę Łomży jest zablokowana. Amerykański prezydent ma się spotkać z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Donald Trump jest właśnie w drodze do Pekinu. Jego samolot ma tam wylądować o 14 czasu polskiego. To pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach od 2017 roku, a my do tematu jeszcze wrócimy. A teraz wracamy do kraju, konkretnie na polityczne podwórko. Sejm skierował do Komisji Finansów wszystkie 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów. To propozycje rządu, prezydenta, Polski 2050 oraz Konfederacji.
2: Ta ustawa między innymi potrzebna jest po to, żeby firmy oferujące usługi związane z kryptoaktywami mogły funkcjonować w naszym kraju.
1: Przekonywał do rządowej propozycji wiceminister finansów Jurand Drop. Projekt przewiduje znacznie surowsze kary, na przykład za świadczenie usług bez uprawnień. Prezydencka propozycja natomiast zakłada, że sankcje pozostaną na niższym poziomie, a koszty nadzoru nad rynkiem zostaną obniżone.
3: Skuteczny model regulacji powinien łączyć ochronę klienta, czyli ochronę inwestorów, z możliwością prowadzenia działalności przez rzetelne podmioty krajowe.
1: Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Oba projekty przewidują możliwość zablokowania rachunku kryptoaktywów na 96 godzin. Ósmoklasiści dziś powalczą z językiem obcym. To jest kolejny dzień egzaminów. Wczoraj uczniowie mierzyli się z matematyką.
4: Było dowodzenie, ale na szczęście nie w geometrii, tylko w równaniu i takim na prędkość, więc było dobrze. I ogólnie było łatwiejsze niż próbne.
1: A przed dzisiejszym egzaminem jest stres?
4: No, będę się relaksować. Angielski, no to na logikę, więc.
1: Ze wszystkich uczniów trzymamy kciuki.
0: Ale poszło! Wszystkie wyniki podamy w RMF Max. Flash sportowy już za chwilę.
1: Coco Gauff wywalczyła awans do półfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie. Wygrała starcie z Mirrą Andrzejewą 4-6, 6-2, 6-4, a my czekamy na mecz Igi Świątek. Dziś zagra w ćwierćfinale z Jessicą Pegulą. Tenisistki zagrają o 13 na korcie centralnym. Siatkarze PGE Projektu Warszawa są już na finiszu przygotowań do turnieju finałowego Ligi Mistrzów. Wczoraj ostro trenowali.
5: Chcemy być w jak najlepszej formie też, chcemy się pokazać z dobrej strony, chcemy sprawić niespodziankę.
1: Mówił rozgrywający projektu Michał Kozłowski. Ekipa ze stolicy do Włoch poleci jutro. W pierwszym półfinale stołeczni zmierzą się z Celsicoma Monini Perugia.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Na pogodowych mapach dziś niestety trochę więcej chmur miejscami, szczególnie na północy i na północnym zachodzie kraju. Na południu może się dziś przejaśniać, ale też będą się pojawiać jakieś szarości. Natomiast bez deszczu, bez takiego solidnego deszczu, bo pokropić może. Na termometrach maksymalnie okolice 11 z plusem, w Trójmieście 13 stopni zobaczymy w Krakowie i w Warszawie, 14 to Katowice, Zielona Góra i Wrocław.
0: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
6: To nie przypadek, że 3 minuty po 7 informujemy, że 3 stówy do wygrania. Już za parę chwil o poranku tu.

0: Najlepsze numery do śniadania. Taki Man Eater, dajmy na to 8 minut po godzinie.
1: Man Eater,
0: 8 minut po godzinie 7 w dniu, w którym ósmoklasiści zdają egzamin. Dacie radę, będzie pięknie. Języki obce nie są wam obce, prawda?
1: Absolutnie.
0: Jak mawiał klasyk.
1: Polacy mają już wakacyjne plany. Okazuje się, że może kolejny rok zalicza wzrost. Góry trochę w dół, ale rekordowy wzrost zainteresowania załapały w tym roku jeziora.
0: Super, bo tam nad jeziora jadą ci, co już byli w górach i nad morzem. I tak mi się
1: w sumie.
0: Tak mi się podobało w Polsce. Byli tam nawet już parę razy, że postanowili, a co będziemy gdzieś tam jadzie. Jeziora? Asia Meus. Uwielbia jeziora. Irek Jakubek.
1: Też.
0: Podobnie.

0: 54 Ultra i Talk to You. Dzisiaj w Dniu Języka Angielskiego na egzaminie ósmoklasisty z wyjątkową dbałością wymawiamy wszystkie anglojęzyczne nazwy i słok.
1: Oczywiście.
0: Słychać,
1: że w tym programie i hity na maksa, i English is fun. Generalnie elegancko, 300 do wygrania, tylko trzeba się pochwalić swoim ulubionym słowem po angielsku.
0: O matko, to się trudne wylosowało.
1: Hamburger. Jakie trudne, bardzo
0: proste. No, nie jestem zaskoczona.
1: Bardzo
0: wasze
1: proste.
0: Ulubione słowo po angielsku wysyłacie SMS-owo pod numer 3001.
1: Tak jest.
0: Bez żadnych dodatkowych kosztów i tak wchodzicie do zabawy, w której 300 są do wygrania.
1: Wow! OMG!
0: Wow!
1: 18 po 7 wasze ulubione słowo po angielsku wysyłacie SMS-owo, by zagrać o 300, 3001.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: Wyobraź sobie nasze nowe mieszkanie.
6: No, wyobrażam.
5: Pierwszą kawę na tarasie. Zabawy dzieciaków w salonie.
6: O, wspaniale.
5: A teraz wyobraź sobie to wszystko o 6% taniej.
6: A gdzie tak taniej?
5: Na dniach otwartych.
7: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla Ogrody Naukowskiej do biura sprzedaży. Poznań, ulica Dąbrowskiego 56. Odwiedź nas 14, 15 lub 16 maja i odbierz specjalny rabat. Sprawdź szczegóły na ogrodynaukowskiej.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
11: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
17: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: 6-7, 6-7, 6-7.
1: Jesus Christ.
0: 27, 27 po 27 po 7. W dzień, kiedy ósmoklasiści piszą angielski, my pytamy o wasze ulubione słowo w English.
1: Money.
0: Money. Coffee i holiday.
1: I Janek.
0: Johnny, hej, siemano rano.
2: Cześć, siema.
0: Cześć, nie, dzisiaj jesteś Johnnym. Johnny, twoje ulubione słowo po angielsku?
2: Weekend.
0: Weekend moje też.
2: Weekend is my favorite, tak jest.
1: Chodź z nami do jednego car. Dzisiaj jedziemy razem w podróż, w trip do Lądka Zdroju.
0: Bo wiadomo, nie ma takiego miasta jak Londyn w Polsce, za to jest Lądek Zdrój i to jest cel naszej podróży.
1: I wszystkie miasta, z których do Lądka pojedziemy, też są w Polsce. Żeby cię przypadkiem nie zmyliło, a pytać cię będziemy o to, kto ma bliżej.
0: Jak trafiasz, bronisz 300, jak się pomylisz, no to stuwa, bye bye.
1: Irek jedzie z Wenecji.
0: Do Lądka Zdroju,
1: tak.
0: A Asia z Rzymu.
1: Kto ma bliżej?
0: Polskiego dodajmy. Asia czy Irek? Asia czy
1: szybko,
0: Irek?
1: Szybko. Nie. I zapamiętaj to uczucie. Masz 200, bo stuwa właśnie pojechała.
0: Ojej, Asia jedzie do Lądka z Aten.
1: A Irek do tego samego Lądka Zdroju jedzie z Paryża.
0: Z Paryża też polskiego.
1: Kto ma bliżej?
2: No to Irek.
1: No dobrze! Okej, 200 obronione. Trzecia szansa do Lądka Zdroju. Irek jedzie z miejscowości Lizbona.
0: Lizbona, a Asia z Florencji. Obie miejscowości w Polsce.
1: Kto ma bliżej?
0: Do Lądka Zdroju. Asia czy Irek?
2: Strzelam Irka, bo ta Asia jakaś pechowa dla mnie.
0: Jak strzelasz w Irka, to nie boli, bo cieszy się...
1: Pękło mi serduszko, ale dobrze, dobrze.
0: 200 dla ciebie. Baw się dobrze. Wiesz, co robić. Johnny.
1: The Heartbreaker.
0: Miło było cię poznać.
2: Miło było. Dobrego dnia. Dzień.

0: porannej kawki Lenium Ellie Goulding. 22 minuty i 8 razem z wami o poranku RMF Max.
1: I kolejny polski sukces, bo wiecie, że my tutaj kochamy nasze polskie sukcesy. Jesteśmy z nich dumni. Kraków znalazł się w elitarnym gronie miast, w których żyje się super, bo jest dużo zieleni.
0: I właśnie dlatego w Krakowie są takie duże korki na drogach, żebyś na przykład stojąc w tych korkach o 7:39, tak jak teraz, mieli czas się tą zielenią nacieszyć, nie?
1: Właśnie.
0: Zobacz, jak pięknie.
1: Co narzekacie?
2: Reklama. Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na twoje plany.
3: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Polody. Poznań, ulica Tymienieckiego 38 oraz Przeźmierowo przy Rynkowej 160.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
8: Skol Fishing Farm.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Swadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
12: Od niemal 40 lat działalność Grupy Agrobex opiera się na trzech filarach. Najwyższy czas dopasować do nich wizerunek firmy. Prezentujemy trzy nowe marki działające nie tylko na wielkopolskim rynku. Agrobex Developer. Dewelopera z własną filozofią kształtowania przestrzeni. Agrobex Budowa. Generalnego wykonawcę obiektów użyteczności publicznej i komercyjnych. Agrobex Logistyka. Operatora logistycznego z unikalną specjalizacją w obsłudze celnej. Agrobex. Rozwój zbudowany na doświadczeniu.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy Twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
2: I po reklamie.
3: Playlista Co zrobić dzień.
4: Niech się dzieje.
3: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: cała wiosna.
1: I całe lato, i pewnie jeszcze cała jesień. W tym rytmie na pewno nam upłynie męskie granie orkiestra w RMF Max.
2: A jak w portfelu zima, to bierzcie od nas więcej niż 14 331 zł.
1: Ale mniej niż 14 900 zł.
2: A że Asia i Irek to wasi poranni przyjaciele, którzy robią wszystko, żeby było łatwiej wygrać wielkie pieniądze, mamy dla was, przepraszam, mamy dla
1: was,
2: przez
1: emocji.
2: Gardło mi to nie przejdzie, Asia. Ty to wymyśliłaś. Ty opowiedz.
1: Mamy dla was rundę bonusową. No. Super okazja, bo razy 163. Teraz pomnożymy każde wasze zgłoszenie w zabawie za dużo, za mało.
2: Mhm, 163 razy. Każde zgłoszenie przesłane przez 10 najbliższych minut na nasz SMS-owy numer 7327 powoduje, że trochę łatwiej wygrać kwotę, która jest pomiędzy 14 331 a 14 900.
1: Trafiacie, wygrywacie, obstawiacie, dostajecie pieniądze. Tak to działa w RMF Max, dlatego teraz się zgłaszamy hasłem Max pod 7327.
2: I każde zgłoszenie mnożymy razy 163. Max 7327.

0: R jak Rihanna i R jak radość, poranka, 5 minut przed godziną 8.
1: A o 8 jak zawsze u nas flash, a w nim szansa na krótsze kolejki w urzędach.
0: I co tam, co nowego na stacjach benzynowych nowego? Wyjaśniamy. Za 5 minut o 8, bądźcie blisko.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.

0: 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Najważniejsze informacje w pigułce tylko w RMF Max. Czas na flash. Minęła 8, Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Mamy dobrą informację dla kierowców, bo dziś tankowanie w kraju kosztuje Was mniej. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 kosztuje max 6,28 zł. To jest spadek o 2 grosze. Olej napędowy kosztuje 6,84 zł. No i w tym przypadku to 9-groszowy spadek. Urzędowe sprawy załatwimy szybciej. Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy upraszczającej procedury. Chodzi o rozszerzenie zasady milczącej zgody.
2: Jeśli urząd w ciągu miesiąca nie odpowie na nasz wniosek, czyli nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego, to wtedy sprawa jest milcząco rozstrzygnięta zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Do tej pory sytuacji, w których ten schemat mógł być zastosowany, było niewiele. Teraz ten katalog ma się zwiększyć. Dziesiątki spraw, które na co dzień załatwiamy w urzędach, zarówno jako osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, podatki, opłaty, decyzje administracyjne mogą zdecydowanie przyspieszyć.
1: Tyle Igor Skrzypek, a my w RMF Max dbamy o to, by nasi słuchacze byli na bieżąco. Dziś końcówka egzaminacyjnego stresu. Ósmoklasiści za godzinę zaczną ostatnie starcie, tym razem z językiem angielskim. Jak nastroje?
3: Raczej większego problemu z tym nie będzie.
4: No to ja na angielski czuję się bardzo przygotowany na 80%. Próbne z CKE bardzo dobrze mi poszły. Pan od angielskiego nas dobrze przygotowywał do nich.
1: Tymczasem jeszcze chwila stresu, no i wakacje. Pozostało 1,5 miesiąca. W tym roku na urlop ponoć chętniej wybieramy Polskę. To w dużej mierze pokłosie niepewności związanej z wojną na Bliskim Wschodzie i drogich biletów lotniczych. Czy zatem, skoro mamy taki popyt, to w naszym kraju będzie drożej?
5: Większy popyt nie oznacza na razie wyższych cen. Średnia cena noclegu w hotelach 3-5 gwiazdek utrzymuje się na poziomie z ubiegłego roku.
1: To Eugeniusz Triasun z Travelist.pl. Zanim o sporcie, jeszcze opcje dla imprezowiczów w Pile w Parku na Wyspie. Już w sobotę będzie co robić. Zapraszamy Was na Lato na Maxa. Scenę rozgrzeją Zalia Grupson i Grzegorz Chyży.
0: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy RMF Max.
1: I na otwarcie koszykówka. San Antonio Spurs pokonali Minnesota Timberwolves w 5. meczu półfinału konferencji zachodniej NBA 126-97. A dziś zaległe mecze piłkarskie Ekstraklasy. 18:00 Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze, o 20:30 Raków Częstochowa powalczy z Jagiellonią Białystok.
6: Te dwa środowe mecze mogą nabrać, bardzo dużo pokazać u góry, ale też nabrać dynamiki na dole, jeżeli chodzi o ligę, więc na pewno to jest dosyć ciekawe.
1: To trener Jagi Adrian Siemieniec, a nie co wcześniej, bo o 13:00 w akcji zobaczymy Igę Świątek. Nasza tenisistka w imprezie WTA 1000 w Rzymie zagra w ćwierćfinale z Jessicą Pegulą.
0: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Chłodne masy powietrza chyba nie chcą nas na razie opuścić. Maksymalnie na termometrach dziś tylko 11 stopni w Trójmieście. 13 stopni zobaczymy w Krakowie, w Rzeszowie i w Warszawie. Najwięcej, bo 14 stopni z plusem, będzie w Zielonej Górze, Wrocławiu i w Katowicach. Jeśli chodzi o pogodę, no to ona będzie dziś bardzo zmienna. Mogą pojawić się ciemniejsze chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu, ale będzie też trochę słońca, szczególnie na południu i w centrum kraju.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
7: 3 po 8 w RMF Max.

0: ZUS, podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Jeszcze więcej muzycznych przyjemności tu o poranku w RMF Max, 8 minut po godzinie 8, zwłaszcza.
1: Jeżeli myśleliście, że świat już was niczym nie zaskoczy, to jesteście w błędzie. Jest w ogóle niesamowita historia. Akt wandalizmu podczas komunii w Wielkopolsce.
0: Słuchajcie, to jest najpopularniejsze w kraju przyjęcie komunijne, to się najbardziej klika w całym internecie.
1: Parking pełen samochodów, gości komunijnych, a na parkingu dwóch chłopców w wieku 9 i 10 lat. Za pomocą kamieni porysowali 40 samochodów. 40 samochodów.
0: Ale przynajmniej chłopaki wiedzą już, na co pójdzie kasa z ich komunii, nie? Na lakiernika. Najlepiej 40, nie? Przepraszam, trzeba by 40 razy iść do komunii w takim razie. No ale na szczęście mają Wojka.

0: 4 wejściówki do parku rozrywki wygrać mogę. White 2115 wchodzi idealnie. California Love. Gramy wam takie hity, bo to hity na maksa tu w RMF Max.
1: I wejściówki też na maksa. Uhu. Całe 4 do parku rozrywki, który uwielbiacie i uwielbiamy.
0: I teraz wyobraźcie sobie, że stoi przed wami taka najsmaczniejsza na świecie kanapka. Macie ją na śniadanie albo do pracy, albo jeszcze zjecie w domu, słuchając teraz RMF Max. I wyobraźcie sobie, że ta kanapka jest przed wami i włączacie Messenger, głosóweczkę nagrywacie, jak zjadacie tą kanapkę, którą sobie właśnie wyobraziliście.
1: Krótko mówiąc, jesteście dzisiaj człowiekiem, który właśnie je najpyszniejszą kanapkę świata. I to, co się tam dzieje, nagrywacie na głosóweczkę i wysyłacie do nas na Messengera RMF Max, żeby te wejściówki wziąć.
0: I to aż 4 wejściówki do parku rozrywki. Messenger w ruch, no a kanapka właśnie do zjedzenia. 19 minut po godzinie 8.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design. Skol Fashion
8: Fun. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren!
13: Voltaren!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
17: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
18: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
20: Poznań 93 i 5 FM.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Poznajcie Rafała. Rafała i jego smakowitą kanapkę, który tak jak cała masa słuchaczy RMF Max wziął swój telefon, nagrał głosóweczkę, a wszystko po to, by w porannym konkursie, oprócz tego zjeść kanapkę, wygrać 4 wejściówki do Energyland.
2: Najpyszniejszą kanapkę świata zjadła też Ola.
1: Ola. Z majonezem. Mam wrażenie, Mateusz Wyniamuśny.
2: Cztery pyszniutkie bilety do Energylandii dzisiaj lecą do...
1: Adama! Adam jest prawdziwym dzikiem w tej zabawie. Jak słyszeliście, ta kanapka najpewniej była z żołędziami.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
1: 8:30.

0: Muzyczne najlepsze wsparcie dla tych, którzy już w pracy słuchają RMF Max, Pink Panthers i Zara Larsson 20 minut przed 9:00.
1: I afera w Bielsku-Białej. Ludzie są oburzeni, bo zakonnicy sprzedali działkę, na której miał być cmentarz. I tam teraz deweloper chce budować hotel.
0: No nie dziwię się, że ludzie protestują i są wkurzeni, bo miał być ten wieczny odpoczynek, a w hotelu to góra dwa dni. Najczęściej.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zckit.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
6: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też.

0: Urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
1: Już 23 maja w klubie Tama w Poznaniu zawita technostrona euforii dźwięku. Wystąpią Umek, T78, Karla Roka, Dobra Faza i Jay Cosi. 23 maja, Poznań, Tama. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
7: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
6: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
7: To mi się podoba.
6: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
7: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: i David Guetta.
1: Nowość jest także w internetowych zakupach.
0: Tak?
1: Przycisk zwrotu, drogie panie i panowie, też. Jeden klik, klik i wszystkie formalności związane ze zwrotem będą się działy automatycznie, i to już od połowy czerwca w całej Unii Europejskiej i w każdym sklepie internetowym. Zwracanie ma być tak łatwe jak kupowanie.
0: Może łatwe, ale na pewno nieprzyjemne.
1: Na pocieszenie, panie Pajasiu kochana, Gibbs, Kukon, Jonathan, bo w świecie muzycznych nowości jesteśmy w RMF Max.

0: poinformowany i za chwilę będzie informacyjny flash, ale jutro o poranku, ulala.
1: Jutro o poranku będziemy dla was mieli bilety na koncert Taco Hemingwaya.
0: Pogadajcie te wiadomości dalej. Hity na maksa. Albo zachowajcie dla siebie, jeżeli nie chcecie mieć za dużo konkurencji.
1: Reklama.
2: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowit. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Swadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
12: I po reklamie.

0: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 9:00. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Rekordowe zatrudnienie w policji i najniższy od lat poziom wakatów. W tej największej służbie mundurowej służy dziś prawie 102,5 tysiąca funkcjonariuszy. Ilu policjantów brakuje?
1: Z danych na początek maja wynika, że poziom wakatów w całej służbie to 7,5%, to niewiele ponad 8 tysięcy policjantów. Wciąż największy deficyt funkcjonariuszy jest w garnizonie warszawskim, jednak pierwszy raz od wielu lat poziom wakatów jest niższy niż 20%. Bardzo poprawiła się też sytuacja zatrudnienia w garnizonie Dolnośląskim i Śląskim. Szefostwo policji zwraca też uwagę na dużą liczbę chętnych do służby. Wszystko wskazuje więc na to, że zaczęły działać przepisy poprawiające sytuację finansową mundurowych.
0: Tyle Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Minęła 9:00, a we fleszu RMF Max sprawdzamy dla Was na bieżąco sytuację na poznańskich ulicach. Większy ruch na Jana Pawła II w kierunku Ronda Rataje. Zwalniamy też na Baraniaka i Hetmańskiej od Drogi Dębińskiej do Ronda Starołęka. Spory korek utworzył się na Głogowskiej od Ostatniej do Krzywej. Tradycyjnie o tej godzinie stoi też Lutycka do Sytkowskiej z obu stron. Powiększy się strefa płatnego parkowania w Poznaniu i to jest potwierdzone info. Wczoraj miejscy radni zdecydowali, że strefa będzie obowiązywała także na osiedlu Ogrody. Pierwsze 3 godziny za postój mają być darmowe, za kolejne będzie trzeba zapłacić. Strefa płatnego parkowania na Ogrodach zacznie obowiązywać 2 listopada. Jak będzie wyglądać wnętrze nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego? Powstający obiekt to na razie same mury, ale już można poczuć skalę całej inwestycji. Do dyspozycji muzealników będzie nieporównywalnie więcej miejsca, a ekspozycja ma robić wrażenie swoim rozmachem. Z nami zajrzyjcie tam jeszcze przed otwarciem.
3: Cała wystawa będzie wędrowała wokół tej rotundy. 6 modułów, czyli 6 tych komponentów historycznych z centralną opowieścią o Powstaniu Wielkopolskim będzie dookoła rotundy. W tym miejscu wydarzenia specjalne, niewielkie eventy. Jeśli ktoś będzie miał taką potrzebę, albo my taką potrzebę będziemy mieli. Także tu wydarzenia ekskluzywne dla niewielkiej grupy będą mogły być organizowane. Na tej posadce, na całej rotundzie będzie mapa pokazująca, jak rozlało się z Poznania Powstanie Wielkopolskie, ile miejscowości wzięło udział w tym powstaniu.
0: Budowę z mikrofonem odwiedził dla Was nasz reporter, a oprowadzał go szef Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Przemysław Terlecki. Macie w domu niepotrzebny sprzęt elektryczny czy elektroniczny, zużyte baterie, tekstylia albo przeterminowane leki? Pozbądźcie się ich, a w zamian otrzymacie sadzonki krzewów owocowych. Jutro każdy, kto dostarczy śmieci do wybranego PSZOK-u oprócz sadzonek, otrzyma także ekologiczne gadżety. To w ramach akcji Zielony Gest, gest w stronę użytkowników gratowisk. Akcja rusza o 8:00 i potrwa do 16:00, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta.
2: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Pochmurny poranek w Poznaniu i te chmury będą nam towarzyszyć przez większość dnia, choć przejaśnienia według synoptyków też mogą się pojawić, ale to bardziej w drugiej części dnia. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 12 kresek, ale temperatura odczuwalna może być niższa przez silniejszy wiatr. Ciśnienie jest niskie, jakość powietrza w mieście dobra, a pogoda w pierwszej części dnia nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Słuchacze RMF Max to jednak mają najfajniej na świecie.
5: Oto. Mogą wygrać dużo pieniędzy w RMF Max. Coś pomiędzy 14 331 a 14 900 zł.
1: Pomiędzy nami nic, tylko praca.
5: I jutro muzyka.
1: O zwykłej porze. Asia, Irek, dzięki. Pa.

0: Diskont Bausy zachwyca w środę o tej porze. To ten dzień już jest piękny, bo tak cudownie gra RMF Max i słońce samo wyszło. No to znaczy muzycznie wyszło. A jeśli chodzi o pogodę, to na bieżąco będziemy informować. Na pewno dzisiaj słoneczny ziomal dla was do 13:00. Pełen energii środowej, a w końcu to taka mała sobota. To jest byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max. Piotrek Niewald, dzień dobry. RMF Max.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3490.

0: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość Powietrza to Jakość Życia.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę! W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Boys, zapowiedziałbym Good Boy do 13. Piotrek Niewal, RMF Max Poznań na 93.5. Daja i Albi dzisiaj tak kręcą środą, no i byle do weekendu. W końcu to taka mała sobota. Dobre informacje, świetny vibe, muzyka i kasa do wygrania. O kasie za chwilę w RMF Max Poznań, a teraz a propos dużej kasy i biznesu, to chciałem powiedzieć, że dzisiaj rusza, tak, 13 maja, po raz kolejny otwierają się bramy Międzynarodowych Targów Poznańskich, czyli rusza Kongres Impact. Bramy do miejsca dyskusji, wielkiego biznesu oraz nieoczywistych historii. Nie zabraknie ludzi nauki, artystów oraz polityków. Będzie Donald Tusk, będzie były premier Kanady, będzie Olga Tokarczuk, Andrzej Dragan, Rafał Brzoska i wielu, wielu innych. Będzie o ekonomii, geopolityce, przemyśle, inwestycjach i startupach. To naprawdę gruby temat a propos Międzynarodowych Targów Poznańskich od dzisiaj, więc pozdrawiamy tych, którzy dojeżdżają na Impact, dojechali albo słuchają RMF Max Poznań właśnie na Impakcie. A propos pana z kosmosu, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, będę miał dobre informacje po 10:00 a propos Pyrkonu, a za chwilę dobre informacje w Poznaniu, jak

0: Beautiful, tak pięknie brzmi Anyma w RMF Max. Ja myślę, że on nie tylko dobrze brzmi, ale dzisiaj to nawet może Beautiful przynieść wam szczęście. Szczególnie dzisiaj, bo wiem, że wśród was są tacy przesadni, boją się trochę trzynastki, bo dzisiaj 13 dzień maja, a my dzisiaj zrobimy odwrotnie. Wygramy kasę w RMF Max 13, prawda? I to pechowa data zrobi się najszczęśliwszą w waszym życiu. Jest do wygrania nie mniej niż 14 331 zł. My tylko tutaj pokazujemy, że ta trzynastka na kalendarzu to może zmotywować do wysłania SMS-a i waszego ruchu. Max wysyłamy na 7327, jeden SMS 369, Max na 7327 i próbujemy dostać się do finału zabawy. Za dużo, za mało. I przypomnę, no nie mniej dzisiaj niż 14 331. Max.
1: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2290.

0: południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
8: Od niemal 40 lat działalność Grupy Agrobex opiera się na trzech filarach. Najwyższy czas dopasować do nich wizerunek firmy. Prezentujemy trzy nowe marki działające nie tylko na wielkopolskim rynku. Agrobex Developer. Dewelopera z własną filozofią kształtowania przestrzeni. Agrobex Budowa. Generalnego wykonawcę obiektów użyteczności publicznej i komercyjnych. Agrobex Logistyka. Operatora logistycznego z unikalną specjalizacją w obsłudze celnej. Agrobex. Rozwój zbudowany na doświadczeniu.
9: Miesiąc zamknięty na plusie?
10: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
9: A jak to działa?
10: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
9: To rzeczywiście jasny wybór.
10: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
11: Już 23 maja w klubie Tama w Poznaniu zawita technostrona euforii dźwięku. Wystąpią Umek, T78, Karla Roka, Dobra Faza i Jay Cosi. 23 maja, Poznań, Tama. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Pochmurny poranek w Poznaniu i te chmury będą nam towarzyszyć przez większość dnia, choć przejaśnienia według synoptyków też mogą się pojawić, ale to bardziej w drugiej części dnia. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 12 kresek, ale temperatura odczuwalna może być niższa przez silniejszy wiatr. Ciśnienie jest niskie, jakość powietrza w mieście dobra, a pogoda w pierwszej części dnia nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie.
1: RMF Max. RMF Max Poznań.

0: Potrafi robić przeboje i po raz kolejny to w Poznaniu udowodnił. Galaxy od Kongsa, tak, to RMF Max Poznań na 9.3.5. Czy wy potraficie robić długi? Mam przed sobą mapę najbardziej zadłużonych województw w naszym kraju. Zadłużenie konsumentów wobec operatorów telekomunikacyjnych w milionach złotych ostatniego roku. Okazuje się, no, że niestety młodzi robią długi od 18 do 25 roku życia. Najmniej długo w Polsce zrobiły Suwałki i okolice oraz ten południowy wschód Polski, a najwięcej Śląsk i Dolny Śląsk, z tego co patrzę. 58 milionów zadłużenia mają Wielkopolanie i to wychodzi tak trochę uśrednione, bo w jednym województwie jest dycha milionów z długu, a na przykład na Śląsku jest 80 milionów, więc no niestety to zadłużenie wzrasta. My czasami spóźniamy się z rachunkami, a często zapominamy o nich. Jak macie ochotę na kasę na rachunki, to w Poznaniu będzie ta kasa. A przypomnę o naszej zabawie Za dużo, za mało i jeszcze dla was po 10.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Zadłużamy się, ale w muzyce. Po prostu zakochujemy. Cztery pory roku, Wiktor Waligura w RMF Max. To my, specjaliści od nowości. No i tak jak wspomniałem,

0: życiu.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
5: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape z Fadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
9: bezpiecznie.
8: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
13: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
17: Znałem to już.
16: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
16: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
18: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
19: Ulubiona kuchnia?
20: Wiadomo, włoska.
19: Lody?
20: No, włoskie.
19: Wakacje?
20: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
19: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
20: Fantastycznie!
19: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
21: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
16: Tu się czuję hity.
2: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
22: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Poznań jest 10. Zapraszam, Paulina Gołąb. Ministerstwo Zdrowia ma ogłosić plan na przyszłość centrów zdrowia psychicznego. Wcześniej jednak w Warszawie pod hasłem Czas na konkrety demonstrować mają lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci. Przypomną, że centra zdrowia psychicznego działają w Polsce od 95 miesięcy, ale tylko w ramach pilotażu.
0: Ten pilotaż wtedy na próbę ruszył w lipcu 2018 roku i ta próba trwa. Przez ten czas wciąż do dzisiaj nie powstał ostateczny model, jak te placówki mają być finansowane, a to blokuje powstawanie nowych centrów, tak potrzebnych według i pacjentów, i ich bliskich. Dzisiaj w całej Polsce działa 118 centrów. Docelowo powinno być ich ponad dwa razy więcej.
22: To był Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Poznań.
22: Będą zmiany w miejskim programie zniżek OK Poznań. Zgodzili się na to radni. Szczegóły w skrócie przygotował dla Was Przemek Wałczyński.
7: Do tej pory w programie dominowały zniżki i tańsze bilety do miejskich instytucji. Teraz ma być bardziej rodzinnie. Z dzieckiem skorzystamy z miejskich atrakcji w lepszej cenie i zjemy taniej w wybranych restauracjach. Szczegóły poznamy w czerwcu i to nieprzypadkowo, bo wtedy obchodzimy Dzień Dziecka. Miasto chce wykorzystać właśnie tę datę, ale już wcześniej, 30 i 31 maja, rozpocznie się wielki weekend zniżek z OK Poznań, a z tego programu może skorzystać każda osoba, która rozlicza swoje podatki w stolicy Wielkopolski. Już teraz są tam tańsze bilety komunikacji miejskiej, korzystniejsze warunki w strefie parkowania, rabaty u partnerów i oferty dla seniorów czy dla studentów.
22: Minęła 10, a teraz krótko i szybko o tym, co w Poznaniu. Możecie starać się o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja, uruchomionego przez miasto. Program oferuje wsparcie finansowe na inwestycje w infrastrukturę retencyjną, takie jak zbiorniki na deszczówkę, ogrody deszczowe i zielone ściany. Dzięki temu możecie uzyskać do 100% zwrotu kosztów instalacji. Osoby fizyczne mogą otrzymać do 26 tysięcy złotych, a spółdzielnie nawet do 90 tysięcy złotych. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. Kiedyś jako miasto goniliśmy Monachium, teraz sami możemy być wzorem, uważają autorzy raportu o polskich metropoliach, komentując wyniki Poznania. Nasze miasto największy skok rozwojowy zanotowało w ostatniej dekadzie.
9: W ostatnim dziesięcioleciu Poznań bardzo gwałtownie przyspieszył, teraz jest z kolei wśród najszybciej rozwijających się te kapitały rozwojowe, bo to nie jest tylko gospodarka, to nie jest tylko PKB. Cały czas można zadać sobie pytanie, czy to jest naprawdę, czy są granice możliwości, czy nie. Cały czas uważam, że Poznań może więcej. Bo Warszawa ma większość kapitałów najwyżej rozwiniętych spośród miast. No poza na przykład kapitałem instytucjonalno-demokratycznym, który jest najwyższy w Poznaniu. To jest sprawność działania instytucji, ale też demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego.
22: Mówił autor raportu Witold Orłowski z PWC. Do tego tematu będziemy jeszcze dziś wracać we flaszach RMF Max.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
22: W Poznaniu przez większość dnia dominować będą chmury na niebie, choć synoptycy przewidują, że w drugiej części dnia mogą pojawić się przejaśnienia. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie około 12 stopni, jednak odczuwalna może być niższa z powodu silniejszego wiatru. Ciśnienie pozostaje niskie, jakość powietrza w mieście jest dobra. Alergicy, jeszcze info dla Was. Dziś na średnim poziomie pylą brzoza i dąb, więc chusteczki mogą się jednak przydać.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
21: Dzień dobry, bordeczki, po 10, 13. Wszystko dobrze zdarzyć się może. 13 tego kolego i koleżanko, słuchaj RMF Max i wszystko zdarzyć się może. Same pozytywne, dobre rzeczy. Maria, Robert, Serwacy dzisiaj mają imieniny. Marysia, Robercik, Serwacy, zrobicie kawkę? No, americano. A jak się zastanawiacie, co na drugie śniadanie, no to oczywiście najsmaczniejsza to jest muzyka w RMF Max, bo teraz będzie irlandzka jazzy, ale dzisiaj możecie hummus spożyć, bo dzisiaj międzynarodowy.

0: słyszeliście? To nawet Bledka lubi twój wzrok. No tak, to teraz mogę tylko podpowiedzieć, gdzie powinniście go skierować na chwilę i tu nie ma znaczenia kolor oczu, zupełnie nie ma. Dobra, oczy niebieskie, życie królewskie, oczy zielone, życie szalone. W RMF Max królewsko może być. Tak jakbyście wygrali kasę w RMF Max, a że dzisiaj jest ponad 14 tysięcy do wygrania minimum, no to zapraszamy do zgłoszenia się mocno was do naszej zabawy. Za dużo, za mało. A żeby było fajnie, to tego SMS-a, którego teraz możecie wysłać na 732-7-3-69 albo, o treści Max oczywiście, albo zgłosić się na rmfmax.pl, to my wam go pomnożymy. 159 losów zamiast jednego. Co wy na to? Rachunek jest prosty. 159 szans dostania się do finału zamiast jednej szansy. Tylko teraz trzeba wysłać SMS-a Max na 7327. No wydane 369 idealnie. Runda bonusowa będzie trwała 10 minut. Klikanie na rmfmax.pl to także runda bonusowa. Podkręcamy. Max.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
16: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi ceną każdy dział.
15: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
18: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
19: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
20: A właśnie, że pasuje.
21: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
22: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
23: Ulubiona kuchnia?
24: Wiadomo, włoska.
23: Lody?
24: No, włoskie.
23: Wakacje?
24: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
23: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
24: Fantastycznie!
23: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. Fiat.pol-car.pl.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Ten dzień dopala Max. RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

Save My Love, czyli piosenka o sejfie i o miłości. To był Kaigo w RMF Max, ale głośno śpiewałem, aż koleżanka Maja tutaj z biura wyjrzała. Czy ze mną wszystko w porządku? No nie, nie Maju, nigdy w porządku nie było. A kiedyś włączę mikrofon, a może lepiej nie śpiewać. Dobra informacja dla miłośników Fantastyki. Słuchajcie, Pyrkon 2026, Festiwal Fantastyki. Właśnie dostałem maila dotyczącego ogłoszenia pełnego programu. Tegoroczna edycja będzie pod znakiem kosmosu, a wśród gości festiwalu kosmiczny Sławoż Uznański Wiśniewski, który na Impakcie także dzisiaj i jutro będzie w Poznaniu, ale astronauta przybędzie do Poznania na Pyrkon i wyleci w kosmos razem z wami. W programie znalazło się 2000 punktów, 300 gości oraz kilkadziesiąt koncertów i wydarzeń specjalnych. Pełna informacja prasowa do przeczytania. No ja przeczytam sobie te informacje, ale najważniejsza informacja na tę chwilę: będę miał po weekendzie zaproszenia na Pyrkon. Bądźcie czujni. Słuchajcie, RMF Max w Poznaniu i uwaga, będą to karnety na cały Pyrkon, na piątek, na sobotę i na niedzielę.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Hej, cześć, mam do was nowość, do której już tańczy świat i my też w RMF Max. Wraca do nas Meduza w nowej produkcji Don't Wanna Go Home.
1: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
4: Od niemal 40 lat działalność grupy Agrobex opiera się na trzech filarach. Najwyższy czas dopasować do nich wizerunek firmy. Prezentujemy trzy nowe marki działające nie tylko na wielkopolskim rynku. Agrobex Developer. Dewelopera z własną filozofią kształtowania przestrzeni. Agrobex Budowa. Generalnego wykonawcę obiektów użyteczności publicznej i komercyjnych. Agrobex Logistyka. Operatora logistycznego z unikalną specjalizacją w obsłudze celnej. Agrobex. Rozwój zbudowany na doświadczeniu.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
2: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: I po reklamie.
4: W Poznaniu przez większość dnia dominować będą chmury na niebie, choć synoptycy przewidują, że w drugiej części dnia mogą pojawić się przejaśnienia. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie około 12 stopni, jednak odczuwalna może być niższa z powodu silniejszego wiatru. Ciśnienie pozostaje niskie, jakość powietrza w mieście jest dobra. Alergicy, jeszcze info dla Was. Dziś na średnim poziomie pylą brzoza i dąb, więc chusteczki mogą się jednak przydać.
5: RMF Max.
1: RMF Max Poznań.

0: Wszyscy się bawią, no ale nagranie jest ponadczasowe i kręci do tej pory, prawda? I Follow Rivers, jak tam w pracy potańcowali, zrobili głośniej, no i dobrze. Miłej pracy z RMF Max Poznań życzymy. No i miłego świętowania majstra. Oby tak było, trzymamy bardzo kciuki. Lech Poznań na szczycie tabeli po Mistrzostwo Kraju. Za tym, za nami Jagiellonia, Raków i Górnik Zabrze. No i teraz słuchajcie, Radomiak będzie nas gościł w sobotę 16. Muszą dostać w Ciry, jak to się mówi, a później mecz u nas, 23 maja o 17.30 z Wisłą Płock na Bułgarskiej. Ciarki mam na całym ciele, włosy stanęły mi dęba. Po weekendzie bądźcie czujni, będą bilety do wygrania w RMF Max. Bądźcie czujni o pełnych godzinach przy fleszach, bądźcie czujni na rmfmax.pl. Wiem, że stadion wykupiony, ale coś dla was znajdziemy, dla słuchaczek i słuchaczy RMF Max. Po to mistrzostwo trzymamy kciuki za kolejorza. I za dobrą nutę w RMF Max Poznań też, żeby się dobrze pracowało. Kolejna nowość.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Drive Into Me, Brazylijczyk i Amerykanin, Alok i Khalid.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
6: Ale tak po kosztach.
7: Masz to w Brico.
8: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Zobacz! Znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
3: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
2: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
3: To mi się podoba.
2: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
3: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Wyj głośniej.
8: Miej fan.
7: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
9: Jest 11:00, to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Przyspieszenie prac nad legalizacją w Polsce związków homoseksualnych zawartych za granicą zapowiada premier Donald Tusk. Jak mówi, to wynik decyzji międzynarodowych sądów i trybunałów.
10: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, a parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy.
9: Tak szef rządu mówił na otwarciu posiedzenia Rady Ministrów, od razu jednak podkreślił.
10: Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarcie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
9: Konkretnych projektów na razie brak.
7: Słuchacie RMF Max Poznań.
9: Najpierw groził nastolatkowi, później zaatakował 63-latka, który z obrażeniami trafił do szpitala. 33-latek został zatrzymany przez poznańskich policjantów.
11: Sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, podciął mu nogi i przewrócił go na ziemię, następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. 63-latek wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego złamanie kości udowej, ale także liczne zasinienia twarzy i ciała.
9: Mówił Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa 33-latek odpowie w warunkach recydywy. Grozi mu do 22,5 roku pozbawienia wolności. Centrum nauki zamiast boiska, taka mogłaby być przyszłość areny zdaniem części łazarskich radnych, ale i miejscy radni z Komisji Rewitalizacji i Inicjatyw Lokalnych przyjęli uchwałę w tej sprawie. Hala powinna pozostać miejscem sportu, komentują z kolei władze Poznania.
12: Uważam, że miejsce sportu poznańskiego jest właśnie w arenie. Uważam, że arena jest naszą ikoną również wydarzeń wielu sportowych, które poznaniacy pamiętają. My potrzebujemy dzisiaj w Poznaniu i to jest największa potrzeba właśnie takiej hali na powiedzmy umowne 3,5, ja o tym też często mówiłem, 4,5 do 4,5 tysiąca widzów, bo kiedy rozmawiam ze środowiskami sportowymi, kiedy rozmawiam z działaczami sportowymi, to oni mówią, że nie potrzebują dzisiaj hali na kilkanaście tysięcy osób, oni potrzebują właśnie takiej hali, żeby przyszło 3 tysiące widzów.
9: Mówił wiceprezydent Marcin Gołek. Wczoraj miejscy radni zgodzili się na przekazanie ponad 1,5 miliona złotych na wykonanie prac niezbędnych do rozpoczęcia doraźnego remontu areny. Mają się tym zająć poznańskie inwestycje miejskie. I na koniec tego flesza będziecie mogli poznać tajniki pielęgnacji i konserwacji ogrodu, które być może później wykorzystacie w pracy ze swoimi własnymi roślinami. To w ramach akcji Funduszowy Maj. W Poznańskim Centrum Dziedzictwa będziecie mogli wziąć udział w specjalnych warsztatach. Wydarzenie już dziś o 17:00, a wstęp jest wolny. A więcej wydarzeń w ramach akcji Funduszowy Maj odbywających się w naszym województwie znajdziecie na stronie Funduszy Europejskich.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Środa w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem dużym. Miejscami mogą występować przelotne opady deszczu, ale synoptycy nie wykluczają też niewielkich przejaśnień. Większych późnym popołudniem. Będzie chłodno, na termometrach maksymalnie 12 stopni, ale przez silniejszy wiatr temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Ciśnienie jest niskie i takie pozostanie, a jakość powietrza w mieście dobra. W nocy 6 stopni i zachmurzenie małe, a jutro podobnie jak dziś, ale więcej słońca.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Hity na Maxa w RMF Max, także po 11:00, to w pracy najlepiej motywująca środa. No tak, w końcu to mała sobota, dzisiaj środa 13 maja. Lecimy z kolejną godziną BB Rexa, nowa Insomnia. No i kolejna instrukcja obsługi, jak wygrywać kasę w RMF Max, ale to nie tylko, bo będą bilety na balety. Bądźcie czujni przy nas.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: To jakie balety? Z Johnem Summitem. On też pierwszy raz w Polsce z Arminem w tym roku, prawda? Are Newsies będzie w sobotę w Poznaniu. Podwójne zaproszenie wczoraj rozdałem. A Natka napisała zakręcona. Voyage, voyage, zombie świat, Dread Rock Holiday, ćma, kiedyś się znajdę. I wymieniła, chyba skopiowała albo po prostu zna dobrze Are Newsies, bo opowiedziała jej całą biografię. Do naszej słuchaczki wysyłam podwójne zaproszenie do MK Bowling na sobotę, bo ona będzie śpiewała razem z Grubym Bouncem, bo tak startuje sezon letni z Grubym Bouncem i Are Newsies właśnie w MK Bowling w Poznaniu. Macie ochotę na bowling, na darta albo na bilard? piotr.niwald@rmfmax.pl. Dlaczego to wy? Dlaczego chcecie? Chcecie pograć? Udowodnijcie, przekonajcie mnie. A może jutro zdarzy się także kolejne podwójne zaproszenie na sobotę na wykon Are Newsies. RMF Max.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes. James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.

0: Karla Rocka, Dobra Faza i Jay Cossy. 23 maja, Poznań, Tama. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
1: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę.
2: Poczuj rytm miasta. Na tarasie w Galerii MM wraca do gry w wielkim stylu. Już 16 maja hucznie otwieramy scenę letnią wyjątkowym koncertem Reniusis. Przed nami kino plenerowe pod gwiazdami, występ na żywo, energetyczne sety DJ-skie i kultowy pub quiz. Nie szukaj dalej, bądź w centrum rozrywki MK Bowling w Poznaniu. Zaprasza RMF Max.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans. Zdrowit. I po reklamie.
1: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
2: W RMF Max hit za hitem.
1: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

Dużo wody piła i dobrą cerę miała, no właśnie, albo tak wiecie, coś tam przeciąć, co też piła, ale nie, no tutaj oczywiście jest mowa o miejscowości Piła, do której poznający Wielkopolanie wybierą się już w najbliższy weekend, bo 16 maja w sobotę szalejemy w Pile. No lato na maksa ruszyło, drodzy państwo, Zalia, Post i my też tam będziemy i naprawdę duża ilość nielimitowanej radości. W te wakacje widzimy się w różnych destynacjach, ale w parku na wyspie w Pile widzimy się w najbliższą sobotę. Wielkopolanie do Piły. Jesteśmy tam z RMF Max, Zalia i Posti na scenie, a za DJ-ką DJ Ola. Lato na Maxa w Pile w sobotę.

0: Nareszcie. Cieszą się fani Maskiego Grania. Znamy już cały skład daty koncertów, tylko jeszcze trzeba by było odłożyć kasę na te przyjemności, prawda? Komu się marzą koncerty? Ktoś inny chciałby sobie sprawdzić nowego smartfona, także wypasionego super aparatem, żeby te zdjęcia na tych koncertach robić i tak dalej. No pomysłów na wydawanie kasy to my mamy, wiecie, bardzo, bardzo dużo. Może mandaty wreszcie byś zapłacił, co? No, za mało 14 331 do wygrania, za dużo 14 900. Te, że tak powiem, ramy się zwężają i czekają na wasz typ. Tylko na razie trzeba do finału. A jak już w finale będziecie, to 500 za obstawienie dostaniecie. 7327, hasło Max. Max na 7327, jeden SMS tylko. 3,69. Pomarzenia za 3,69. Ej, na rmfmax.pl także można kliknąć. No, dzisiaj za mało 14 331, za dużo 14 900. Za dużo, za mało, RMF Max. No dalej, ruszać 4 litery pomarzenia.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, czy kid out, kusi ceną każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zckit.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Środa w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem dużym. Miejscami mogą występować przelotne opady deszczu, ale synoptycy nie wykluczają też niewielkich przejaśnień. Większych późnym popołudniem. Będzie chłodno, na termometrach maksymalnie 12 stopni, ale przez silniejszy wiatr temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Ciśnienie jest niskie i takie pozostanie, a jakość powietrza w mieście dobra. W nocy 6 stopni i zachmurzenie małe, a jutro podobnie jak dziś, ale więcej słońca.
6: RMF Max. RMF Max Poznań.

0: tygodnie, mijają miesiące, a Iben cały czas Topka Hearts przepięknie ten wokal skomponował i ona zaśpiewała. Jaj, w Poznaniu uwielbiamy takie pływaszki, prawda? I te piękne wokale. Pięknie zaśpiewane, tak powiedziałem? Pięknie zaśpiewane wczoraj, to było na Eurowizji. I powiem wam szczerze, dawno mi tak kopara nie opadła. Po prostu było... I zbierałem zęby. Pojawiła się Alicja, zaśpiewała w półfinale Eurowizji Nasza Ciona i wskakuje do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Wczoraj był jeden z półfinałów, no i Alicja Szeplińska wskoczyła do finału, no ale oż, teraz mam ciary, jak się przypomniałem. Naprawdę dała radę. Wcześniej reprezentująca Polskę z utworem Pray mogła w końcu wystąpić, że tak powiem, bo w 2020 utraciła tę możliwość, gdy konkurs został odwołany ze względu na pandemię. No właśnie, jak ona w ogóle wyglądała, słuchajcie, w ogóle no po prostu szok. Trzymamy kciuki w finale, ja to w ogóle jestem prawie więcej niż pewny, że wygramy tę Eurowizję. Po to idziemy.
1: To jest nowość RMF Max.
0: O tym piszemy na rmfmax.pl, zachęcam do odwiedzenia także naszego Facebooka. A teraz nowość też po polsku. Lubię cię jak lato.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer GC & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Poczuj rytm miasta. Na tarasie w Galerii MM wraca do gry w wielkim stylu. Już 16 maja hucznie otwieramy scenę letnią wyjątkowym koncertem Reni Jusis. Przed nami kino plenerowe pod gwiazdami, występ na żywo, energetyczne sety DJ-skie i kultowy pub quiz. Nie szukaj dalej, bądź w centrum rozrywki MK Bowling w Poznaniu. Zaprasza RMF Max.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Tchibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tchibo.pl.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: I po reklamie.
16: I już 12:00. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Kolejny rosyjski atak dronowy na Ukrainę. Tym razem celem był obwód dniepropetrowski. Zginęło 8 osób, a 12 zostało rannych.
17: Drony niszczyły obiekty infrastruktury energetycznej, portowej, a także domy mieszkalne. Mimo zestrzelenia 111 dronów nad terytorium kraju wciąż jest około setki bezzałogowców.
16: Także ukraińskie wojsko z powietrza zaatakowało obiekty na rosyjskim terytorium.
17: Celem roju dronów był kraj krasnodarski, między innymi kluczowy terminal morski przeładunku ropy. Zaatakowane zostały zostały też firmy przetwarzające gaz w okolicach Astrachania. Ukraiński atak bezzałogowcami sparaliżował na kilka godzin operacje na kilku rosyjskich lotniskach, między innymi w Moskwie, w Wołgogradzie czy w Samarze.
16: To był Krzysztof Zasada.
1: To jest RMF Max Poznań.
16: Spółdzielnia jak małe miasteczko i wynagrodzenie prezesa sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na Ratajach ruszył wyborczy proces w największej spółdzielni mieszkaniowej w Polsce. Przy takich liczbach i sumach nie brakuje emocji, o czym teraz w Pigułce Przemek Wałczyński.
14: Na terenie spółdzielni Osiedle Młodych mieszka ponad 50 tysięcy osób. Mieszkańcy wybierają właśnie nową radę nadzorczą, a to ona później zdecyduje o tym, kto będzie zarządzał spółdzielnią i ile zarobi zarząd, a zarobi niemało, bo obecny prezes ma inkasować nawet 60 tysięcy złotych miesięcznie, niewiele mniej członkowie zarządu. I właśnie pensje stały się jednym z głównych tematów kampanii. Opozycyjny Komitet Wspólny Rataje chce obniżenia wynagrodzeń. Druga grupa, Lista Sąsiedzka, odpowiada, że najważniejsze jest utrzymanie silnej spółdzielni. Same wybory potrwają do 11 czerwca. Zaplanowano łącznie 18 walnych zebrań, na których mieszkańcy mogą głosować osobiście.
16: Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a co na poznańskich ulicach. Dziś drogowcy prowadzą prace związane z utrzymaniem nawierzchni na ulicach Juraszów w rejonie skrzyżowania z ulicą Lutycką, Wrzesińskiej, Kobyle Pole, Jesionowej oraz Alei Solidarności. Uważajcie w tych miejscach. Muzealnicy będą mieli znacznie więcej przestrzeni, a ekspozycja ma imponować swoim rozmachem. We Fleszu RMF Max wracamy do powstającego Muzeum Powstania Wielkopolskiego, które powstaje w nieprzypadkowym miejscu. Obok znajdują się ważne historyczne punkty.
15: Krypta świętego Wojciecha, która skrywa doczesne szczątki bohaterów, których historię też będziemy w nowym muzeum pokazywać. Mówimy o wojnach napoleońskich 1806 rok. Pierwsze zwycięskie powstanie wielkopolskie. Mamy tutaj pochowanego Józefa Wybickiego. Mamy w sarkofagu serce Dąbrowskiego. Mamy pierwszego rektora poznańskiej uczelni Heliodora Święcickiego. Mamy twórcę muzyki Doroty.
16: Mówił szef Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki. I na koniec tego flesza mamy coś dla fanów Reni Jusis i Grubego Bansa. W sobotę gwiazdy wystąpią na tarasie z widokiem na stary rynek w centrum miasta. Start o 20.30, a jeśli chcecie się wybrać, to najpierw wpadnijcie na naszą stronę RMF Max. Tam do zgarnięcia są wejściówki.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie i nie ma co się dziwić, patrząc za okno. Na niebie dziś przewaga chmur, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami też niewielkie przejaśnienia. Na termometrach do 12 stopni. Ciśnienie jest niskie i takie pozostanie, a wiatr umiarkowany, w porywach silny z kierunków południowo-zachodnich. Jutro za oknem podobna aura, ale z przewagą przejaśnień. Na termometrach do 15 stopni. W piątek 13, a w sobotę 14.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
19: Dzień dobry, po 12:00, tu RMF Max, byle do obiadu, no najlepiej w pracy. A jak przy środzie mała sobota? Przypomnijmy, dzisiaj 13 dzień maja, wszystko zdarzyć się może, ale Marysia, Robercik i Serwacy mają imieniny, więc wiadomo, co z nimi robić. Najlepszego także dla urodzonych 13 maja, dzisiaj dzień humusu, no to może smacznego, no to smaczna zaraz.

Loco Loco, kto tutaj Loco przy RMF Max? Gordo przed momentem w RMF Max, to teraz ja byłbym Loco. Proponuję podgłosić bardzo mocno RMF Max, bo przypomnimy, jak to się biodrami ruszało rok temu, dwa lata temu, albo nawet 15 lat temu i teraz też to dobrze funkcjonuje. Kolejny nasz taki super kwiateczek Ashanti, pamiętacie? Fat Joe, What's Love, zróbcie głośniej i bujamy całym biurem, całą

0: obejmujemy noce z PZ-em, Jonatanem i Liwką w RMF Max. Jak to dzisiaj objęli tym językiem? No tak to było po polsku i wyraźnie. A dzisiaj rzeczywiście językowo, bo języki obce na egzaminie ósmoklasisty. Dobrze poszło? Jak tam? To już po, czy jeszcze nie? Są powody do radości. A może rodzice dadzą powód do radości, wygrają więcej niż 14 koła na wakacje? No, 43 dni do wakacji, a finał zabawy... Za dużo, za mało. Dzisiaj po południu, no to wysyłamy SMS-ki, zgłaszamy się na 7327. Jak starzy nie chcą, to zmotywujcie ich, no. 7327. Hasło Max wysyłamy, żeby dostać się do finału. SMS tylko 369, na serio. A dzisiaj naprawdę fajna kasa jest do wygrania, trzeba ją ustrzelić. No to zapraszamy. 14331 tysięcy. A za dużo to 14900. Dobra, Max na 7327. Albo dzieciaki same wyślą, albo wy w robocie. No to się zastanówcie. Za dużo, za mało w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Wyobraź sobie nasze nowe mieszkanie.
2: No, wyobrażam.
1: Pierwszą kawę na tarasie. Zabawy dzieciaków w salonie.
2: O, wspaniale.
1: A teraz wyobraź sobie to wszystko o 6% taniej.
2: A gdzie tak taniej?
1: Na dniach otwartych.
2: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla Ogrody Naukowskiej do biura sprzedaży. Poznań, ulica Dąbrowskiego 56. Odwiedź nas 14, 15 lub 16 maja i odbierz specjalny rabat. Sprawdź szczegóły na ogrodynaukowskiej.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem!
7: Przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować w czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: www.rabski.com.pl. Siatki ogrodzeniowe, automatyka bram, nowoczesne ogrodzenia panelowe. Ulica Starołęcka 200. Estetyczne ogrodzenie twoją wizytówką. www.rabski.com.pl.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit. Od niemal 40 lat działalność grupy Agrobex opiera się na trzech filarach. Najwyższy czas dopasować do nich wizerunek firmy. Prezentujemy trzy nowe marki działające nie tylko na wielkopolskim rynku. Agrobex Developer. Dewelopera z własną filozofią kształtowania przestrzeni. Agrobex Budowa. Generalnego wykonawcę obiektów użyteczności publicznej i komercyjnych. Agrobex Logistyka. Operatora logistycznego z unikalną specjalizacją w obsłudze celnej. Agrobex. Rozwój zbudowany na doświadczeniu.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: I po reklamie.

0: się wokół parkomatów. W Poznaniu, Felix Jeni, Kaskada. Nie straszymy, od czego są duchy. Po prostu ostrzegamy, żebyście nie dostali mandatu. To już przesądzone, parkowanie będzie płatne na kolejnym osiedlu. No właśnie, na kolejnych ulicach w Poznaniu trzeba będzie płacić za parkowanie. We wtorek radni zdecydowali o wprowadzeniu strefy na osiedlu Ogrody. No tak, no właśnie. Strefa płatnego parkowania na ogrodach zacznie działać w poniedziałek, 2 listopada. I proszę sobie karteczkę na kierownicy napisać, zapłacić aplikacją albo zrobić coś, żeby mandatu nie dostać, bo to szybciutko was znajdą. Uważajcie na siebie, oszczędzajcie kasę, którą można także w RMF Max wygrywać. Kukę 2115, taki mały ja to muzycznie. RMF Max.
1: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i

impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
7: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2490.

0: Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: I po reklamie.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
4: Pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie i nie ma co się dziwić, patrząc za okno. Na niebie dziś przewaga chmur, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami też niewielkie przejaśnienia. Na termometrach do 12 stopni. Ciśnienie jest niskie i takie pozostanie, a wiatr umiarkowany w porywach silny z kierunków południowo-zachodnich. Jutro za oknem podobna aura, ale z przewagą przejaśnień. Na termometrach do 15 stopni. W piątek 13, a w sobotę 14.
5: RMF Max.
3: RMF Max Poznań.

Purple Disco Machine. Zrób swoją tabliczkę czekolady, spróbuj regala i ubierz się z bambrami. Nietypowe atrakcje tegorocznej Nocy Muzeów w Poznaniu. Czytamy na głoswielkopolski.pl. Czy to już wiecie, że w najbliższy weekend mamy tegoroczną Noc Muzeów w Poznaniu? Obiecałem się wybrać i myślę, że obietnicy dotrzymam. W muzeum będzie otwarte wieczorem i w nocy. Jakie? Sprawdźcie w internetach i koniecznie wybierzcie się na Noc Muzeów. nocmuzeów.poznań.pl. Tutaj dokładne informacje, więcej szczegółów na przykład na stronie Estrady Poznańskiej. Dzieje się naprawdę. Wieczór sobotni może być bardzo wyjątkowy w Poznaniu. A jutro wyjątkowy czwartek po 9:00. Piotrek Niwald. Trzymajcie się ciepło. Bye bye. Zostańcie z RMF Max Poznań.

0: reklama.
1: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: Już 23 maja w klubie Tama w Poznaniu zawita technostrona euforii dźwięku. Wystąpią Umek, T78, Karla Roka, Dobra Faza i Jay Cosi. 23 maja, Poznań, Tama. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
3: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy Twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: I po reklamie.

0: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam, jest 13. Do końca maja zostanie przedłużony rządowy pakiet ceny paliw niżej, a to oznacza utrzymanie 8% stawki VAT na paliwa i obniżonej akcyzy. Dla kierowców przekłada się to na zniżki rzędu niespełna 30 groszy za każdy litr.
1: W mocy zostanie także utrzymany mechanizm maksymalnych cen paliw, czyli obliczania górnych stawek za benzynę i olej napędowy w oparciu o średnie ceny hurtowe w rafineriach. Stacje nie mogą sprzedawać paliw drożej. Pakiet CPN ma być przedłużony o 2 tygodnie, do końca maja. Co dalej? Na razie nic nie wskazuje na to, by w ciągu tych 2 tygodni ropa, a więc i paliwa, miały gwałtownie potanieć. Być może konieczne będzie kolejne przedłużenie pakietu osłonowego.
0: Tyle Igor Skrzypek.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Minęła 13, a teraz krótko o tym, co w Poznaniu. W Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczęła się konferencja Impact. To jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie dotyczących technologii, gospodarki i polityki. Premier Donald Tusk powitał międzynarodowe grono gości, podkreślając, że Polska jest miejscem nadziei i odporności na negatywne trendy. Wydarzenie potrwa 2 dni. Udział w nim bierze setki prelegentów oraz tysiące uczestników, którzy będą debatować o przyszłości Europy. Autorzy raportu o polskich metropoliach twierdzą, że Poznań może być wzorem do naśladowania. Nasze miasto odnotowało największy skok rozwojowy w ostatniej dekadzie, ale jak wynika z raportu, Poznań ma też słabe strony. To chociażby nie największa wciąż w porównaniu z innymi miastami rozpoznawalność.
3: Z jednej strony oczywiście widać poprawę, jeśli chodzi o na przykład rozpoznawalność, ale z drugiej strony pewne przeszukiwania w internecie, na forach, choćby tego typu wskaźniki, pokazują, że cały czas ta rozpoznawalność jest zdecydowanie mniejsza niż wielu innych miast, a biorąc pod uwagę jednak atrakcyjność Poznania, tak obiektywnie jak człowiek tutaj jest, to stwierdza, że to jest bardzo ładne miasto. Miasto, które się kojarzy dobrze, kojarzy się z wysoką jakością życia, kojarzy się z dobrze działającą gospodarką.
0: Powiedział dziś naszemu reporterowi autor raportu Witold Orłowski z PWC. A teraz coś dla rodzin. Koncerty, warsztaty, pikniki oraz wydarzenia integrujące dzieci, młodzież, rodziców i seniorów. W niedzielę ruszają Poznańskie Dni Rodziny. Rozpoczną się w Parku Jana Pawła II rodzinnym piknikiem z kolorową paradą międzypokoleniową. Organizatorzy przygotowali 15 stref tematycznych z warsztatami, zabawami i aktywnościami sportowymi. W programie znajdą się także koncerty, dmuchańce, karuzele oraz strefy relaksu. Szczegóły znajdziecie na stronie Poznańskich Dni Rodziny. I na koniec tego flesza jeszcze info dla lubiących modowe perełki z drugiej ręki. Także w niedzielę na poznańskim rynku odbędzie się Babi Targ. Szczególnie panie będą mogły znaleźć coś dla siebie. Wydarzenie rozpocznie się o 12 i potrwa do 15:30. Wstęp jest bezpłatny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Na większe pogodowe rewolucje nie mamy dziś co liczyć. Na niebie dominują chmury, miejscami możliwe są tak samo chwilowe przejaśnienia, jak i niewielkie przelotne opady deszczu. Wychodząc z domu warto założyć coś cieplejszego, bo termometry pokazują dziś maksymalnie 12 stopni. Ciśnienie jest niskie i takie pozostanie, a wiatr umiarkowany, w porywach silny. Taka aura za oknem powoduje, że pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego jeśli czujecie się śpiący, zmęczeni, to możecie to zrzucić na pogodę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Środek dnia, środek tygodnia i RMF Max jako środek na dotarcie do fajrantu.
5: Hity na maksa.
6: Złoty środek, bo my będziemy mieli dla was polskie złote do rozdania. Kilkanaście tysięcy złotych w kieszeni możecie dzisiaj mieć dzięki nam. Anka i Fiołas, hello!
4: Zostajemy do 17. Jedno oko na robotę, jedno oko na Igę Świątek, bo ona z Jessicą Pegulą toczy bój w ćwierćfinale WTA 1000 w Rzymie. No i kibicujemy również i wam. Mamy masę hitów, Sombry, jego Back to Friends. Na dzień dobry.

0: dobry o każdej porze. Z nowością Wiktor Waligura w RMF Max i jego cztery pory roku. Choć w Polsce mamy ich więcej, no bo przedzimie, przedwiośnie, złota polska jesień, można by wymieniać.
1: Każda pora roku razem z RMF Max może być złota. Umówmy się, ponad 14 tysięcy polskich złotych dzisiaj chcemy wam wsadzić do kieszeni. Tylko najpierw trzeba się zgłosić, że ja bym chciał.
0: Nieważne na co, my nie wnikamy, ale wystarczy dobrze obstawić, wytypować kwotę, jaką mamy na koncie. Widełki już są bardzo wąskie i to dzisiaj ta kasa, kilkanaście tysięcy, może trafić do ciebie.
1: Zaglądajcie na rmfmax.pl po szczegóły.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
3: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
4: Wyobraź sobie nasze nowe mieszkanie.
5: No, wyobrażam.
4: Pierwszą kawę na tarasie. Zabawy dzieciaków w salonie.
5: O, wspaniale.
4: A teraz wyobraź sobie to wszystko o 6% taniej.
5: A gdzie tak taniej?
4: Na dniach otwartych.
6: Deweloper Splavia zaprasza na dni otwarte osiedla Ogrody Naukowskiej do biura sprzedaży. Poznań, ulica Dąbrowskiego 56. Odwiedź nas 14, 15 lub 16 maja i odbierz specjalny rabat. Sprawdź szczegóły na ogrodynarkowskiej.pl. Splavia zaprasza na dni otwarte.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.

0: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
2: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Poznaj 93,5 FM.
8: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: zabrali nas aż za ocean. Dive into the ocean, Alok, Ziba i Portugal The Man. Ale nie trzeba tam uciekać w poszukiwaniu wrażeń. To za daleko. Bliżej piękne miejsce mamy w zasięgu pociągu, choćby taki Wiedeń.
1: Erste Wiedeński to połączenie idealne na city break. Możecie wsiąść do tego pociągu i udać się do stolicy Austrii. Mnóstwo wspaniałości na miejscu, ale też po drodze, bo to pociąg, na który możecie wygrać bilety u nas i którym pojadą także gwiazdy i influencerzy. A w tym Nita.
0: Nita, z którą być może wspólnie podzielicie plan poznawania Wiednia.
2: Nigdy właśnie nie byłam w Wiedniu, więc naprawdę mega się cieszę. Chciałabym odwiedzić przede wszystkim właśnie Operę Wiedeńską. Chciałabym zobaczyć Belweder i spróbować sznycla.
1: To jest przepyszny plan, ale przy okazji pamiętajcie, że w trakcie podróży też nie zabraknie atrakcji, w tym koncertu.
2: Kochani, musicie być w Erste Wiedeńskim, ponieważ czeka nas ekstra zabawa, wspaniałe jedzenie, super atmosfera i dużo tańca.
0: Wszystko podczas koncertu właśnie Nity.
1: Wystarczy, że wskoczycie na rmfmax.pl i napiszecie nam jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zrobić w Wiedniu. Potem wybieracie połączenie, ile biletów chcecie wygrać, no i przyjemnej podróży.
0: Szczegóły łapcie na rmfmax.pl.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.

0: jak sobie przyjemnie płynie ta środa z mleczkiem, wiadomo. Chociaż czarna też dobrze pobudza. Milky, Just the Way You Are za nami w RMF Max. A propos białego mleczka, to biały puch spadł w Tatrach. Zaskoczeni mogą być niektórzy w wyższych partiach gór, jednak tej nocy znowu dosypało. Warunki są bardzo trudne.
1: No to my podłapujemy temat. Snow i Daddy Yankee za moment w RMF Max z hitem Con Calma, a wcześniej sprawdzimy prognozę pogody.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
3: Od niemal 40 lat działalność grupy Agrobex opiera się na trzech filarach. Najwyższy czas dopasować do nich wizerunek firmy. Prezentujemy trzy nowe marki działające nie tylko na wielkopolskim rynku. Agrobex Developer. Dewelopera z własną filozofią kształtowania przestrzeni. Agrobex Budowa. Generalnego wykonawcę obiektów użyteczności publicznej i komercyjnych. Agrobex Logistyka. Operatora logistycznego z unikalną specjalizacją w obsłudze celnej. Agrobex. Rozwój zbudowany na doświadczeniu.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.

0: Great Brands.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Poczuj rytm miasta. Na tarasie w Galerii MM wraca do gry w wielkim stylu. Już 16 maja hucznie otwieramy scenę letnią wyjątkowym koncertem Reni Jusis. Przed nami kino plenerowe pod gwiazdami, występ na żywo, energetyczne sety DJ-skie i kultowy pub quiz. Nie szukaj dalej, bądź w centrum rozrywki MK Bowling w Poznaniu. Zaprasza RMF Max.
4: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: Na większe pogodowe rewolucje nie mamy dziś co liczyć. Na niebie dominują chmury, miejscami możliwe są tak samo chwilowe przejaśnienia, jak i niewielkie przelotne opady deszczu. Wychodząc z domu warto założyć coś cieplejszego, bo termometry pokazują dziś maksymalnie 12 stopni. Ciśnienie jest niskie i takie pozostanie, a wiatr umiarkowany, w porywach silny. Taka aura za oknem powoduje, że pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego jeśli czujecie się śpiący, zmęczeni, to możecie to zrzucić na pogodę.

0: Wbrew tytułowi tego kawałka, Keira potrafi osłodzić popołudnie. Sour w RMF Max.
1: Słodziutkie to są, słuchajcie, uwaga, teraz historie z nadmorskiego oka. Przed chwilą mówiliśmy, że śnieg spadł w Tatrach. Tymczasem jest przyrodnicza sensacja. Nadmorskim okiem bobry przetrwały i doczekały się młodego.
0: Wow. Bóbr! I tutaj nieme K.
1: Pewnie nazwą go Jeremy.
0: Albo Tamon zamiast Tymon, no bo Tamy.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hi Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze, miłość, związki i rozmowy od serca w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
4: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród

0: 599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Poczuj rytm miasta. Na tarasie w Galerii MM wraca do gry w wielkim stylu. Już 16 maja hucznie otwieramy scenę letnią wyjątkowym koncertem Reniusis. Przed nami kino plenerowe pod gwiazdami, występ na żywo, energetyczne sety DJ-skie i kultowy pub quiz. Nie szukaj dalej, bądź w centrum rozrywki MK Bowling w Poznaniu. Zaprasza RMF Max.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Na zegarach 14:00, to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Jest szansa, że w czasie wakacji w życie wejdzie ustawa Lex Szarlatan. Chodzi o przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć na oferujących takie terapie nawet 1 000 000 złotych kary. Ta ustawa będzie mieć znaczenie przede wszystkim dla chorujących na nowotwory.
13: Wielu pacjentów onkologicznych, dla których wyczerpały się możliwości leczenia, korzysta właśnie z takich niesprawdzonych, nieudowodnionych naukowo metod. A to powoduje, że często ich stan zdrowia może się jeszcze pogarszać.
12: To była Joanna Frontczak-Kazana z Fundacji Onkologicznej Alivia.
14: To jest RMF Max Poznań.
12: Niektórzy radni z Łazarza proponują przekształcenie areny w centrum nauki zamiast utrzymywania jej jako boiska. Władze Poznania jednak się z tym nie zgadzają i podkreślają, że hala powinna nadal pełnić funkcję obiektu sportowego.
15: Uważam, że nie musimy wymyślać prochu od początku. To znaczy nie musimy budować nowego obiektu. Tylko go mamy. Arena jest obiektem na właśnie ponad 3000 osób. Przy odpowiedniej modernizacji, przy odpowiedniej remoncie uważam, że możemy mieć tam około 4000. To wszystko wyjdzie w projektowaniu, ale arena jest miejscem sportu i powinna nim pozostać. Oczywiście z funkcjami takimi, aby można było zorganizować jakieś wydarzenie kulturalne, jakiś koncert i taki jest nasz plan. Ja będę w nim konsekwentny. Dziękuję za wszystkie inicjatywy i nowe pomysły, ale tutaj będę stanowczy i konsekwentny. Arena to sport.
12: Mówił wiceprezydent Poznania Marcin Goł. Wczoraj miejscy radni zatwierdzili przekazanie ponad 1,5 miliona złotych na prace przygotowawcze do doraźnego remontu areny, które zostaną zrealizowane przez poznańskie inwestycje miejskie. We fleszu RMF Max po 14:00 wracamy do Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Co zobaczymy na głównej ekspozycji? To będzie opowieść nie tylko o samym przebiegu walk.
16: Jest opowieść o powszechnej wystawie krajowej. W 29 roku będziemy świętować okrągłą rocznicę PWK. My przez tę PWK, w którą także zaangażowani byli powstańcy wielkopolscy, opowiadamy historię właśnie tego świata, tej ojczyzny, na którą ileś pokoleń czekało, niewoli, a potem zwyciężyło i jak gdyby przywróciło w granice odrodzonego państwa. Bardzo dla nas ważna lokalizacja również dlatego, że kawałek dalej mamy naszą poznańską skałkę, gdzie między innymi pochowany jest dowódca powstania wielkopolskiego, generał Stanisław Taczak.
12: Mówił szef Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki. I na koniec tego flesza jeszcze ważna informacja dla właścicieli psów. Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu apeluje do właścicieli czworonogów o niewpuszczanie ich do parkowych zbiorników wodnych. W ostatnich dniach po ataku psa jedna z kaczek osierociła swoje młode. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we fleszu RMF Max w tej godzinie. Na kolejny zapraszam już o 15.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Do wieczora na większe pogodowe rewolucje nie mamy co liczyć. Na niebie przeważać będą chmury, ale miejscami mogą pojawić się też niewielkie przejaśnienia. Ciśnienie jest niskie i takie pozostanie. Wiatr umiarkowany, w porywach silny, a jakość powietrza w mieście dobra. Taka aura powoduje, że pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Noc zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy 6 stopni. Jutro trochę więcej słońca, ale chmury też się pojawią. Na termometrach 15 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: Dobrze być z Wami. Minęła 14.
12: Ale Wam z nami też będzie dobrze. Gordo, Rainer Zonneveld i Loco Loco już za moment, czy Tymek i Sofia Loren, a na start BTS i delikatne Swim.
17: Anka i Fiałas, siemano. Róbcie głośniej, bo przy nich można odpłynąć.

0: potrafią rozruszać. Apatę to Rose i Bruno Mars, ale jeśli jednak macie apatyczne popołudnie, mamy coś na rozbudzenie wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że dziś wracacie po pracy do domu i mówicie jej: masz tu, na tego fryzjera, co zawsze był za drogi.
1: Albo wy, dziewczyny, możecie wejść do domu i powiedzieć: kochanie, umówiłam ci już wizytę dla niej, twojej ukochanej fury, na detailingu.
0: Ponad 14 tysięcy jest do wzięcia z naszego konta. Ile dokładnie, to już wasze zadanie. Ale teraz najważniejsza sprawa. Załatwiliśmy bonus.
1: 167 razy pomnożymy każde wasze zgłoszenie. Jeżeli teraz wejdziecie do naszej zabawy, zdążycie przed 14:50 wysłać chociaż jedną wiadomość na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. My pomnożymy ją 167 razy.
0: I to wszystko, co sobie wyobraziliście, może się ziścić dzisiejszego popołudnia. Każdy SMS razy 167. 7327 SMS o treści MAX. RMF MAX.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Wyobraź sobie nasze nowe mieszkanie.
6: No, wyobrażam.
5: Pierwszą kawę na tarasie. Zabawy dzieciaków w salonie.
6: O, wspaniale.
5: A teraz wyobraź sobie to wszystko o 6% taniej.
6: A gdzie tak taniej?
5: Na dniach otwartych.
6: Deweloper Splavia zaprasza na dni otwarte osiedla Ogrody Naukowskiej do biura sprzedaży. Poznań, ulica Dąbrowskiego 56. Odwiedź nas 14, 15 lub 16 maja i odbierz specjalny rabat. Sprawdź szczegóły na ogrodynaukowskiej.pl. Splavia zaprasza na dni otwarte.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem!
9: Przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundary!
10: Kto?
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Już 23 maja w klubie Tama w Poznaniu zawita technostrona euforii dźwięku. Wystąpią Umek, T78, Karla Roka, Dobra Faza i Jay Cosi. 23 maja, Poznań, Tama. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
16: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
17: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
18: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
19: www.rabski.com.pl. Siatki ogrodzeniowe, automatyka bram, nowoczesne ogrodzenia panelowe. Ulica Starołęcka 200. Estetyczne ogrodzenie twoją wizytówką. www.rabski.com.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Najwięcej nowości zawsze w RMF Max. Kygo, Kiality, Griffin za nami w środowe popołudnie. A co ja czytam? Gosia Rozenek jest zachwycona zarobkami syna. Jako półroczne dziecko podobno odłożył już na studia.
1: To dobrze, że już był w stanie chwycić.
0: Jeśli wy też tak jak my obijaliście się w przedszkolu,
1: matko jedyna, no,
0: to pamiętajcie, że odrobić można to w RMF Max, choćby tego popołudnia.
1: W chwilunie dosłownie do wygrania jest ponad 14 331 zł. I teraz też macie już tylko chwilunie, żeby wejść do naszej zabawy.
0: Na pewno teraz już nie wolno się obijać jak w przedszkolu, tylko trzeba wziąć telefon w dłoń. Hasło Max. To hasło ślecie na 7327 za 3,69, a my każdego SMS-a to za 10 trzecia mnożymy 167 razy.
1: Korzystajcie, póki te SMS-y też pracują. 7327 SMS o treści MAX.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Ludzie są oburzeni, bo zakonnicy sprzedali działkę, na której miał być cmentarz. I tam teraz deweloper chce budować hotel.
3: No nie dziwię się, że ludzie protestują i są wkurzeni, bo miał być ten wieczny odpoczynek, a w hotelu to góra dwa dni.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
13: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
14: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare Prestige. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
16: Ale tak po kosztach.
17: Masz to w Brico.
18: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
22: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
23: Jest 7 miejsc.
22: I rower, i mój kocyk. No i buba.
24: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
25: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
26: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
25: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
26: Super.
25: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
27: I po reklamie.
28: Do wieczora na większe pogodowe rewolucje nie mamy co liczyć. Na niebie przeważać będą chmury, ale miejscami mogą pojawić się też niewielkie przejaśnienia. Ciśnienie jest niskie i takie pozostanie. Wiatr umiarkowany, w porywach silny, a jakość powietrza w mieście dobra. Taka aura powoduje, że pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Noc zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy 6 stopni. Jutro trochę więcej słońca, ale chmury też się pojawią. Na termometrach 15 stopni.
4: Hity na maksa!
1: RMF Max Poznań.

0: żyjemy z tych najświeższych hitów. Alan Walker i jego Dancing in Love. Tymczasem cały kraj żyje od kilku dni tym, jak Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych. No. To jest magia w ogóle, ale najbardziej podoba mi się, że ktoś przeanalizował to, że gdzie się Zbyszek nie pojawi,
1: tak,
0: tam zmienia się władza. No bo w Polsce się zmieniła. Pojechał na Węgry, się zmieniła. Teraz jest w Stanach, a sondaże Donalda Trumpa też szorują pod nie.
1: Zaraz są wybory połówkowe, więc zaraz się okaże, jak długo on tam zabawi.
0: No pytanie, gdzie go wysłać dalej, jeżeli jest taki efekt Zbyszka.
1: Jeżeli do Rosji, to też pięknie.
0: Dziś pojawił się w oknie. Dziś pojawił się w oknie na Starym Rynku w Poznaniu i nawet był koziołkiem. Zajrzyjcie na nasz Instagram.
1: Instagram RMF Max, to tam sprawdzicie, z czym Zbigniew Ziobro po przylocie do Stanów jeszcze musiał się zdarzyć.
0: A tabletka. Daleko.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Taka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
10: I po reklamie.
11: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 15. Co drugi Polak zatrudniony na etacie chce zmian personalnych w rządzie. Takie dane przynosi najnowszy sondaż Opinia 24. Niezadowoleni ze składu gabinetu Donalda Tuska są też przedsiębiorcy. To aż 54% badanych. Jednak najbardziej niezadowoleni są najmłodsi wyborcy.
12: A gdyby to młodzi decydowali o rekonstrukcji rządu, to już by suflowali premierowi wymianę ministrów. Chce tego niemal 60% dorosłych Polaków do 24 roku życia. Na dole tabeli na odwrót wśród seniorów co trzeci nie chce zmian w rządzie.
11: A dane przeanalizował Michał Radkowski. I jeszcze jedna informacja z kraju. W związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów na Ukrainę rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
13: Słuchacie RMF Max Poznań.
11: W popołudniowym fleszu RMF Max sprawdzamy dla Was na bieżąco sytuację na poznańskich ulicach. Więcej aut już na Lechickiej od Księcia Mieszka I do Umultowskiej i z przeciwnej strony także. W korku już obornicka w stronę Suchego Lasu. Zwalniacie też na Jana Pawła II, Krzywoustego przed Rondem Rataje i na Niestachowskiej do Wawrzyńca. Radni Poznania zatwierdzili zmiany w miejskim programie zniżek OK Poznań. Krótkie podsumowanie tych zmian przygotował dla Was Przemek Wałczyński.
14: Do tej pory w programie dominowały zniżki i tańsze bilety do miejskich instytucji. Teraz ma być bardziej rodzinnie. Z dzieckiem skorzystamy z miejskich atrakcji w lepszej cenie i zjemy taniej w wybranych restauracjach. Szczegóły poznamy w czerwcu i to nieprzypadkowo, bo wtedy obchodzimy Dzień Dziecka. Miasto chce wykorzystać właśnie tę datę, ale już wcześniej, 30 i 31 maja, rozpocznie się wielki weekend zniżek z OK Poznań, a z tego programu może skorzystać każda osoba, która rozlicza swoje podatki w stolicy Wielkopolski. Już teraz są tam tańsze bilety komunikacji miejskiej, korzystniejsze warunki w strefie parkowania, rabaty u partnerów i oferty dla seniorów czy dla studentów.
11: Rozpoznawalność Poznania nie jest na najlepszym poziomie. Tak wynika z raportu o polskich metropoliach.
15: Postęp oczywiście jest, natomiast my wiemy, że w Poznaniu rzeczywiście jest znakomite życie. My wiemy, że Poznań jest atrakcyjnym miastem, ale te dane pokazują, że większość mieszkańców świata czy Europy, tych, których badamy, i Polaków, i nie, o tym nie wie w gruncie rzeczy. I ta nazwa Poznań nie wywołuje wielkich. Ja słyszałem Państwa pytać, czy impact coś zmienił. Jedna impreza tutaj nie zmieni wszystkiego.
11: Mówił autor raportu Witold Orłowski z PWC. Z dokumentu wynika, że nasze miasto zanotowało wzrosty w 6 na 7 badanych kategorii. I na koniec tego flesza jeszcze szybka informacja dla tych, którzy chcą nauczyć się reagowania w sytuacjach kryzysowych, używania plecaka bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Bezpłatne szkolenie odbędzie się 20 maja na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Udział mogą wziąć osoby pełnoletnie, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta.
16: Iga Świątek pewnie awansowała do półfinału turnieju tenisowego w Rzymie. Kilkadziesiąt minut temu rozgromiła Amerykankę Jessica Pegula 6-1, 6-2. Polka swoją kolejną rywalkę pozna wieczorem. Dziś zaległe mecze piłkarskiej ekstraklasy. O 18:00 Górnik Zabrze zmierzy się z Arką Gdynia, a o 20:30 Raków Częstochowa podejmie Jagiellonię Białystok.
17: Ta środa jest dniem takim kluczowym, bo są dwa mecze zespołów, które mają po 49 punktów, czyli my z Rakowem, Górnik gra na Arce. Do tego jeszcze Arka, która myśli bardzo poważnie o tym, żeby włączyć się do gry o utrzymanie.
16: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Polscy szczypiorniści rozpoczną decydującą walkę o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Zdecyduje o tym wynik dwumeczu z Austrią. Pierwszy pojedynek o 18:00 na wyjeździe.
11: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się bez większych pogodowych zmian. Na niebie możemy spodziewać się sporej ilości chmur, miejscami niewielkich przejaśnień, ale też przelotnych opadów deszczu. Na termometrach 12 stopni i więcej dziś nie zobaczymy, ale temperatura odczuwalna może być nieco niższa przez silniejszy wiatr. Ciśnienie jest niskie, a jakość powietrza w mieście dobra. Alergicy, wy zabierzcie chusteczki, jeśli macie uczulenie na brzozę i dąb.
18: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
19: Minęła 15. No liczę, że radzicie sobie dzisiaj z pracą jak Iga Świątek z Jessicą Pegulą w Rzymie, a jeśli nie, no to będziemy pomagać.
20: Damiano Dawid na start, a w tej godzinie jeszcze rozdajemy wam kasę ponad 14 tysięcy złotych do wzięcia. Anka i Fiołas, dzień dobry.

0: Wyobraźcie sobie, jak ten kawałek będzie rezonował na stadionach podczas koncertów Dawida. Sezon za nami, ale sezon na rezonanse magnetyczne w pełni. Okazuje się, że ostatnio często Polacy na rezonans biorą kredyt.
1: Matko jedyna, gdzie my żyjemy? Kto z nas chociaż raz nie pomyślał, że przydałby mu się taki ogólny przegląd tego i owego i najlepiej prywatnie, żeby było raz, a dobrze.
0: I szybko.
1: No to na to być może zaraz będziemy rozdawać pieniądze.
0: Zaraz finał zabawy za dużo, za mało. Zobaczymy, czy uda się komuś zgarnąć kasę z naszego konta.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
7: Skol. Fashion.

0: www.mini.pl. A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235. 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit. Od niemal 40 lat działalność grupy Agrobex opiera się na trzech filarach. Najwyższy czas dopasować do nich wizerunek firmy. Prezentujemy trzy nowe marki działające nie tylko na wielkopolskim rynku. Agrobex Developer. Dewelopera z własną filozofią kształtowania przestrzeni. Agrobex Budowa. Generalnego wykonawcę obiektów użyteczności publicznej i komercyjnych. Agrobex Logistyka. Operatora logistycznego z unikalną specjalizacją w obsłudze celnej. Agrobex. Rozwój zbudowany na doświadczeniu.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl. I po reklamie.
0: Hity pod same drzwi.
6: For free.
0: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: końca. Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nie wiem, czy to przez pogodę, ale czuję w kościach, że dziś będzie dobrze. Finał naszej zabawy i duża kasa do wzięcia.
2: Ponad 14 331 zł. A teraz najważniejsze to...
1: Halo, cześć, tu radio dzwoni, radio RMF Max.
2: Dzień dobry, Anka i Fiołas tutaj.
3: Dzień dobry, Nikola.
1: No, ale widzę, że u ciebie...
2: W kuchni prawdopodobnie.
1: Środa pełną gębą.
3: Tak, troszeczkę.
2: Powiedz, co to za sytuacja?
3: Nie, na chwilę obecną to leżę i jem chipsy, jeszcze chwilę się relaksuję, bo za niedługo idę po syna do żłobka.
2: Proszę, słuchaj. Ale poczekaj. W tej pozycji jeszcze nigdy w życiu nie zarobiłaś ponad 14 tysięcy złotych, a to się zaraz może wydarzyć. Powiedz.
3: Może się wydarzyć, będę zadowolona, jeżeli tak będzie.
2: Leż, nie ruszaj się i rusz tylko wyobraźnię ewentualnie, moja droga.
1: Bo teraz, dobra. Nikola, ty musisz wytypować, obstawić, ile kasy jest na naszym koncie. Są widełki. Mhm. Na pewno 14 331 złotych to za mało. A 14 900 zł to za dużo.
3: Dobra, mogłabym jeszcze raz, żebyście powtórzyli.
1: Oczywiście. Pomiędzy 14 331 a 14 900. Mm-hmm. Gdzieś jest właściwa odpowiedź?
3: 14, no to dobra, no to 14 500 3 zł.
1: 14 503 zł.
2: No i proszę bardzo. Tak. I to jest jakiś strzał i teraz my sprawdzamy i weryfikujemy.
4: Za dużo.
2: Ajajajajaj.
3: Kurczę.
1: Pół tysiaczka na pocieszkę dla ciebie.
3: Pięknie, dziękuję.
2: 500 w tej paczce nie znajdziesz. Dobrze, że jesteś w paczce z RMF Max po prostu i dlatego się je wygrywa.
1: Ale dzięki tobie jesteśmy bliżej właściwej odpowiedzi. Będziesz grała o tę kasę?
3: Jeszcze tak. Jeszcze będzie pewnie.
0: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: To możesz być jutro ty. Jutro ty możesz typować i możesz zgarnąć te pieniądze dla siebie.
1: Każdy typ, każda typiara mają szansę na pieniądze w RMF Max. Łapcie szczegóły na naszej stronie, a to są.

0: wiem, czy to przez pogodę, ale czuję w kościach, że dziś będzie dobrze. Finał naszej zabawy i duża kasa do wzięcia.
1: Ponad 14 331 zł. A teraz najważniejsze to...
0: Halo, cześć, tu radio dzwoni, radio RMF Max.
1: Dzień dobry, Anka i Fiołas tutaj.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert, taniej masz.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Już 23 maja w klubie Tama w Poznaniu zawita technostrona euforii dźwięku. Wystąpią Umek, T78, Karla Roka, Dobra Faza i Jay Cosi. 23 maja, Poznań, Tama. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Swadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.

0: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
3: Say no more.
2: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
4: W popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się bez większych pogodowych zmian. Na niebie możemy spodziewać się sporej ilości chmur, miejscami niewielkich przejaśnień, ale też przelotnych opadów deszczu. Na termometrach 12 stopni i więcej dziś nie zobaczymy, ale temperatura odczuwalna może być nieco niższa przez silniejszy wiatr. Ciśnienie jest niskie, a jakość powietrza w mieście dobra. Alergicy, wy zabierzcie chusteczki, jeśli macie uczulenie na brzoz i dąb.
2: RMF Max. RMF Max Poznań.

0: Od 8 czekasz na 16? To kawałek dla ciebie. Wait so long. Szwedzka mafia w RMF Max.
1: To teraz będzie afera. W Łodzi zamontowano słupki, które mają chronić pieszych. 6 milionów złotych wydano na wypadek, gdyby nagle pojawił się jakiś szaleniec, który samochodem chce na przykład gdzieś staranować kogoś niestety. No i zahaczył samochód dostawczy taki słupek, który się natychmiast złożył. Okazało się, że wcale nie są zabetonowane, że są zamontowane na piachu, że żadnej kotwy.
2: 6 milionów złotych?
1: Tak.
2: Za słupki?
1: Dokładnie tak.
2: Czyli projekt realizowała też firma na słupka postawiona.
1: No się może tak okazać.
3: To jest nowość RMF Max.
0: Przy tym numerze, jak słupek, to stać się nie da. Nowość od Aloka i Kielida.
1: Dive into me.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów

0: zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Ulubiona kuchnia?
5: Wiadomo, włoska.
4: Lody?
5: No, włoskie.
4: Wakacje?
5: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
4: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
5: Fantastycznie!
4: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires. I po reklamie.
11: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Sejm chce wypracować wspólny z prezydenckim projekt tak zwanej ustawy łańcuchowej. Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jednego przygotowanego przez parlamentarzystów i drugiego zgłoszonego przez prezydenta. Czy jest szansa na kompromis?
12: Rozbieżności są dwie. Z pierwszą nie powinno być problemu. Prezydent wpisał do swojej ustawy zakaz stałego trzymania na uwięzi nie tylko psów, ale i innych zwierząt domowych. Ten zapis prawie na pewno znajdzie się w końcowym projekcie ustawy. Zdecydowanie trudniej będzie wypracować kompromis przy zapisach określających minimalne rozmiary kojców. Sejmowa komisja ma szczegółowo rozpatrzyć projekt jutro.
11: A to był Michał Krasoń.
13: To jest RMF Max Poznań.
11: Powiększy się strefa płatnego parkowania w Poznaniu. Tak zdecydowali miejscy radni. Od 2 listopada płatne parkowanie będzie obowiązywało na osiedlu Ogrody. Kierowcy pierwsze 3 godziny parkowania będą mieli darmowe.
14: Wynika to ze specyfiki problemu, z jakim mamy do czynienia na ogrodach. To jest parkowanie zwykle całodzienne. Tych, którzy przyjeżdżają z gmin ościennych, parkują samochód na ulicach ogrodów i przesiadają się do tramwaju. Stąd te 3 godziny, które spowodują, że ci kierowcy będą musieli szukać innej formuły podróżowania do miasta. Natomiast ci kierowcy, którzy będą chcieli załatwić jakieś sprawy na ogrodach, nie będą musieli nawet rejestrować się w systemie.
11: Wyjaśniał Piotr Libicki z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Później kierowcy zapłacą 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę. We fleszu o 16 sprawdźmy sytuację na poznańskich ulicach. Większy ruch na Niestachowskiej do Wawrzyńca, stoimy też na Głogowskiej, Hetmańskiej i na Jana Pawła II, a także przed rondem Rataje. Pozostajemy na Ratajach, tam rozpoczął się proces wyborczy w największej spółdzielni mieszkaniowej w Polsce, która funkcjonuje niczym małe miasteczko. Wynagrodzenie prezesa sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych, co wzbudza wiele emocji.
15: Na terenie spółdzielni osiedle młodych mieszka ponad 50 tysięcy osób. Mieszkańcy wybierają właśnie nową radę nadzorczą, a to ona później zdecyduje o tym, kto będzie zarządzał spółdzielnią i ile zarobi zarząd. A zarobi niemało, bo obecny prezes ma inkasować nawet 60 tysięcy złotych miesięcznie, niewiele mniej członkowie zarządu. I właśnie pensje stały się jednym z głównych tematów kampanii. Opozycyjny komitet Wspólny Rataje chce obniżenia wynagrodzeń. Druga grupa, Lista Sąsiedzka, odpowiada, że najważniejsze jest utrzymanie silnej spółdzielni. Same wybory potrwają do 11 czerwca. Zaplanowano łącznie 18 walnych zebrań, na których mieszkańcy mogą mogło głosować osobiście.
11: Informował Przemek Wałczyński. I na koniec tego flesza jeszcze krótko o nagrodach. Poznaliśmy laureatów Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników. W kategorii dla dzieci i młodzieży zwyciężyła Katarzyna Wasilkowska z książką Złodziejka, a w kategorii dla dorosłych Mikołaj Grynberg z Rok, w którym nie umarłem.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Ludolfin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Do wieczora nie spodziewajmy się większych zmian w pogodzie. Niebo będzie głównie zachmurzone, choć miejscami mogą pojawić się niewielkie przejaśnienia. Ciśnienie pozostaje niskie, a wiatr umiarkowany, czasami silniejszy. Jakość powietrza w mieście jest dobra, jednak taka pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Noc będzie pogodna, z temperaturą około 6 stopni, a jutro czeka nas więcej słońca, choć chmury również się pojawią, na termometrach do 15 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: Minęła czwarta.
4: RMF Max, hity na maksa.
17: Jeśli właśnie wychodząc z pracy skorzystaliście z windy, być może od jutra będziecie chodzić schodami, jak usłyszycie, co dla was mamy.
18: Anka i Fiołas, dzień dobry.
19: Poczuj dobry beat.
18: A może być jeszcze lepszy, bo już za moment Bibi Rexa i Faithless, a na start Felix Jen, Cascada, Boy You Turn Me.

0: że nakręcają tę środę. Bibi Rexa i Faithless w RMF Max. No i mam nadzieję, że wam tego poweru wystarczy, żeby pójść po schodach. Bo jest problem z windami na całym świecie, a zwłaszcza w Europie. Oznaczenia, ile osób może wejść do środka, są już grubo nieaktualne. I to dosłownie, bo chodzi o to, że przeciętnie człowiek już waży zdecydowanie więcej, niż jak oznaczenia były pisane.
1: Czyli zamiast 10 dziś wpisaliby 8.
0: Na przykład, no.
1: To znaczy, że przed każdą windą teraz będzie ważenie, jak no, przed
0: to było
1: walką
0: super.
1: Bokserską.
0: Taki licznik elektroniczny, ile jeszcze może wejść do środka, to jest piękne.
1: Co tam postanowienie noworoczne, właśnie wymyśliliśmy najlepszy motywator ever.

0: I był jeszcze do niedawna czas na to, żeby po lekcjach sobie właśnie taką miłość realizować, o której była ta piosenka. A tymczasem men przywraca prace domowe, moi drodzy.
1: Men, czyli męskie granie orkiestra,
0: nie,
1: tak?
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej, wybądźcie z nami, zaraz szczegóły.
2: Max. Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
6: Skol Fashion Fun.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
12: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
15: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Pojawia się w tym numerze lekka nostalgia. To Ebony Hollow w RMF Max i to trochę tak jak na myśl o tym, że czas bez zadań domowych odchodzi w zapomnienie.
1: W zeszłym roku było ograniczenie zadań domowych, a nie wykluczone, że jeszcze w tym zadania domowe wracają, ale ze znaczącą zmianą. Teraz nauczyciel, zadając pracę domową, będzie musiał każdemu ją sprawdzić, opatrzyć informacją zwrotną, ale nie będzie mu wolno wystawić oceny.
0: Czyli nie będzie tak, że sprawdza tylko trzem osobom, a cała klasa...
1: Nie. Musi zrobić każdy, no ale właśnie czuję, że nauczyciel dwa razy się zastanowi, zanim w ogóle to zadanie przepisze.
0: No to jak macie jakieś domowe zadania jeszcze zaplanowane na popołudnie, spędźcie je w dobrym towarzystwie w RMF Max. Za moment kanał nadawczy, a my zapraszamy jutro po 13:00 Anka i Fiołas.
1: Dwoma rękoma będziemy wspierać was w pracy, a za dzisiaj serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia. Yeah.

0: Funduszowy maj.
1: Fundusze europejskie wspierają wiele fantastycznych miejsc w naszym kraju i tych historycznych, ale także tych, które pozwalają na rozwój. Dzisiaj jesteśmy w pięknym, nowoczesnym obiekcie przeznaczonym dla tych wszystkich, którzy startują w biznesie.
2: Tak.
1: Z nami Krzysztof Borowicz.
2: Inkubator przedsiębiorczości Krosno został oddany do użytku w połowie 2021 roku i jego głównym celem jest wspieranie młodych firm i startupów w rozwoju biznesu, wsparcie merytoryczne, doradcze, szkoleniowe po to, aby biznes się rozwijał.
1: Wspieracie tu i lokalnych przedsiębiorców, i nowoczesne technologie.
2: Tak, dokładnie w tym kierunku idziemy. Staramy się być takim nowoczesnym hubem biznesowym, wspierającym regionalne inteligentne specjalizacje. To są lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, jakość życia i ICT.
1: Na brak zainteresowania chyba nie narzekacie.
2: Zainteresowanie jest bardzo duże. Obecnie mamy 22 beneficjentów, tworzących około 100 miejsc pracy. Te firmy działają tutaj, dojrzewają, kończą ten okres inkubacji i wychodzą z inkubatora i wtedy przychodzą nowe, które wspieramy tutaj w tym, aby ten start był jak najbardziej skuteczny.
1: Czy fundusze europejskie pomogły?
2: Tak, i co więcej, te fundusze europejskie spowodowały nie tylko to, że inkubator powstał, ale powstał potencjał do pozyskiwania kolejnych środków na to, żeby cały czas budować ten potencjał głównie z wykorzystaniem funduszy europejskich.
1: Takie miejsca też mogły powstać i rozwijać się dzięki funduszom unijnym. Korzystajcie więc, a wszystkich już teraz zapraszam na rmfmax.pl, gdzie można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano funduszowy maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
7: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Od niemal 40 lat działalność Grupy Agrobex opiera się na trzech filarach. Najwyższy czas dopasować do nich wizerunek firmy. Prezentujemy trzy nowe marki działające nie tylko na wielkopolskim rynku. Agrobex Developer. Dewelopera z własną filozofią kształtowania przestrzeni. Agrobex Budowa. Generalnego wykonawcę obiektów użyteczności publicznej i komercyjnych. Agrobex Logistyka. Operatora logistycznego z unikalną specjalizacją w obsłudze celnej. Agrobex. Rozwój zbudowany na doświadczeniu.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Kto zwalcza ból?
12: Fundary!
11: Kto?
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
16: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to... To i to.
12: Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
17: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Polody. Poznań, ulica Tymienieckiego 38 oraz Przeźmierowo przy Rynkowej 160.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
20: Oszczędzam.
19: O, a ile?
20: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
21: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
22: I po reklamie.
1: Do wieczora nie spodziewajmy się większych zmian w pogodzie. Niebo będzie głównie zachmurzone, choć miejscami mogą pojawić się niewielkie przejaśnienia. Ciśnienie pozostaje niskie, a wiatr umiarkowany, czasami silniejszy. Jakość powietrza w mieście jest dobra, jednak taka pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Noc będzie pogodna, z temperaturą około 6 stopni, a jutro czeka nas więcej słońca, choć chmury również się pojawią, na termometrach do 15 stopni.
23: Hit na maksa!
24: RMF Max Poznań.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Haj Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze. Miłość, związki i rozmowy. Od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
13: Miesiąc zamknięty na plusie?
14: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
13: A jak to działa?
14: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
13: To rzeczywiście jasny wybór.
14: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape z Fadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowit.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Poznaj 93 i 5 FM.
9: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam, jest 17. We flashu o 17 przenosimy się do Cannes, gdzie rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Dziś na festiwalu światowa premiera francuskiego dramatu Opuszczony, a ceremonia otwarcia odbyła się wczoraj.
10: Festiwal oficjalnie otworzyła po francusku była hollywoodzka gwiazda Jane Fonda. Już na samym początku imprezy honorowo złotą palmę wręczono sławnemu nowozelandzkiemu reżyserowi i scenarzyście Peterowi Jacksonowi, twórcy ekranowej adaptacji trylogii Władca Pierścieni oraz Hobbita.
9: To był Marek Gładysz. 79. Festiwal w Cannes potrwa do 23 maja.
1: Słuchacie RMF Max Poznań.
9: Po raz ostatni dziś zaglądamy do powstającego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Nowe muzeum będzie nieporównywalnie większe.
11: Budynek w Wodwachu ma przestrzeń ekspozycyjną o powierzchni niecałych 300 metrów kwadratowych. Natomiast tutaj, gdzie się znajdujemy, jest przestrzeń wystawy stałej, która ma 3000 metrów, a więc 10-krotnie większe muzeum. Nie chodzi tylko o samą przestrzeń, bo tak samo nasze muzeum do tej pory nie dysponowało na przykład czymś bardzo ważnym dla takich instytucji kultury jak muzea, jak pracownie konserwatorskie, bo przecież najważniejszą funkcją muzeum nie jest wcale prezentowanie wystawa stała, tylko dbałość o to, co zostało nam powierzone, czyli o artefakty.
9: Mówił zastępca dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Stefan Ogorzałek. Nowa siedziba Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma zostać otwarta pod koniec przyszłego roku. Kierowcy, zróbcie głośniej, u nas najszybciej dowiecie się, kiedy wystartują prace na Starołęce. Obejmą odcinek od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej i rozpoczną się już w poniedziałek. W tym czasie wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Na początku remontu frezowany będzie zachodni pas jezdni, a ruch samochodowy będzie odbywał się drugim pasem wyłącznie w kierunku południowym. Dla pojazdów jadących w stronę ulicy Świętego Antoniego wyznaczono objazd. Zakończenie prac planowane jest na 10 czerwca. Autorzy raportu o polskich metropoliach zauważają, że kiedyś Poznań starał się dorównać Monachium, a teraz sam może służyć za wzór. Z dobrego wyniku Poznania w raporcie PWC zadowolony jest prezydent Jacek Jaśkowiak.
12: Te twarde parametry, to, że w ciągu tych ostatnich 10 lat Poznań tak mocno przyspieszył, to jest oczywiście coś, co mnie cieszy. I jeszcze te 30 lat temu, no to my marzyliśmy o tym, żeby do tego poziomu dojść miast niemieckich czy francuskich. Dzisiaj wszyscy widzimy, że w tym rozwoju jesteśmy na równi, w wielu obszarach wręcz w tych polskich miastach jest lepiej, mam tu na myśli kwestie bezpieczeństwa. Uniknęliśmy też szeregu problemów, z którymi się dzisiaj mierzą miasta europejskie.
9: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
7: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Sporo chmur na niebie w Poznaniu. Synoptycy miejscami nie wykluczają niewielkich przejaśnień. Na termometrach okolice 12 kreski wiatr nadal jest umiarkowany, w porywach silny, a ciśnienie niskie. Przed zachodem słońca wiatr powinien już zmniejszyć swoją siłę. W nocy powinno się rozpogodzić. Na termometrach zobaczymy 6 stopni, a jutro na niebie więcej słońca. Zachmurzenie będzie zmienne od małego do umiarkowanego i dużego. A na termometrach zobaczymy 16 stopni max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
6: Au, ale środa w RMF Max. Ale bęgery szykujemy.
8: Nie mów takich rzeczy. Czy że bęger... Nie. Proszę cię, jeszcze zacznij pstrykać. Max.
6: Nie, to już by było za dużo. Michał Siwek.
8: Natalia Kawałek, dzień dobry. Lekko skrinżowani, ale na posterunku z wami. Do 20.
6: Tak jest. Dzień dobry.

0: to September w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: Przysięgam, ja z tobą dzisiaj nie wytrzymam.
0: Woohoo!
2: Naprawdę, jest ciężko.
0: Ale są rzeczy, słuchajcie, które się dzieją i powodują ciarkę żenady.
2: Jest wiele. Czasem ogląda się na przykład jakiś program randkowy i po prostu oglądasz i aż cię skręcasz. Masz zakwasy od tego skręcania później. Tak się czasem zdarza w życiu.
0: Poszukajmy tej żenady w sercu dzisiaj, dziś po raz kolejny ja i Natalia napiszemy wspólnie piosenkę, którą potem wam puścimy. I ta piosenka będzie się składała z waszych wiadomości. I dziś w tych wiadomościach prosimy, żebyście napisali właśnie, co powoduje u was taką ciarkę żenady.
2: Nawet takie ciary konkretne bardzo. Piszcie śmiało do nas na Messengerze, na Facebooku. Chętnie przyjmujemy wiadomości, inspiracje i postaramy się wszystkie te inspiracje wykorzystać w ramach jednej piosenki. To nie będzie łatwe, ale podejmujemy się tego.
0: Messenger RMF Max.

0: Mnie się to prędko nie znudzi. Wiktoria Kidauskar-Cyms w ramach projektu Księga Żywiołów, gdy będziesz sam. To jest doskonała energia, którą podrzucamy po 17 w kanale nadawczym i dobrych newsów, takich energetycznych, z dobrą energią mamy na szczęście więcej.
1: Iga Świątek. Co to jest za nieprawdopodobna kobieta rakieta? 6-1-6-2 wygrała już w ćwierćfinale turnieju w Rzymie i jest w półfinale, co oznacza, że już osiągnęła swój najlepszy wynik w tym sezonie i po raz pierwszy od listopada wygrała z inną zawodniczką z top 10 rankingu, co oznacza, że Iga z powrotem w drodze na szczyt.
0: No i to mi się bardzo podoba. Ja bardzo lubię w ogóle to określenie, że Iga zameldowała się w półfinale. No bardzo dobrze. Co się miała nie zameldować? No.
1: Też
0: ona
1: to
0: już z tą ręką po prostu przy czole z rakietą w drugiej dłoni. Tak, jestem tam, będę.
1: A to ja sobie bardziej wyobraziłem sytuację hotelową, że przychodzisz do tej recepcji i
0: Dzień dobry.
1: Jedno miejsce w półfinale poproszę. Tak, podwójne łóżko.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
1: Hej, cześć, mam do was nowość, do której już tańczy świat i my też w RMF Max. Wraca do nas Meduza w nowej produkcji Don't Wanna Go Home.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
1: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
6: Skol Fashion Fun.
7: Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zckit.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
8: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
13: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
17: I po reklamie.

0: I takie piosenki o miłości można pisać, można śpiewać, no i jeszcze lepiej, można słuchać. Damiano Dawid w RMF Max, a my cały czas szukamy czegoś wręcz przeciwnego do tych emocji, które przed momentem on w nas mógł wywołać. Poszukamy słowo, cringe'u.
1: Słowo cringe, tak, z angielska używane, z polska cringe. Bardziej ciarka, żenady, czy też liczba mnoga, nawet ciarki wielokrotnie występują. Mm-hmm. Co je wywołuje? O to dzisiaj pytamy. Napiszcie nam na Messenger RMF Max, jakie zjawiska potrafią taką ciarkę u was wywołać. Z tego wszystkiego my obiecujemy napisać piosenkę. Piosenkę o żenadzie.
0: Już dostaliśmy parę wiadomości, takich, które we mnie też wywołują ciary żenady, ale czekamy na więcej. Śmiało piszcie Messenger RMF Max.

0: To jest niesamowite, jak się zasłuchaliśmy. Tak bardzo nie chcieliśmy panu Eminemowi przerywać, że aż skończył rapować, no.
1: No i niestety skończył. Znaczy, w tej piosence skończył, tak generalnie to jeszcze będzie rapował spokojnie,
0: ja
1: bo
0: mam nadzieję.
1: Ludzie wstrzymali oddechy. Prognoza pogody za momencik.
0: No i zobaczymy, czy też trzeba będzie wstrzymywać oddech, czy niekoniecznie.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
5: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość Powietrza to Jakość Życia.
6: Już

0: Codziennie po 18.
1: Wyobraź sobie nasze nowe mieszkanie.
2: No, wyobrażam.
1: Pierwszą kawę na tarasie. Zabawy dzieciaków w salonie.
2: O, wspaniale.
1: A teraz wyobraź sobie to wszystko o 6% taniej.
2: A gdzie tak taniej?
1: Na dniach otwartych.
3: Deweloper Splavia zaprasza na dni otwarte osiedla Ogrody Naukowskiej do biura sprzedaży. Poznań, ulica Dąbrowskiego 56. Odwiedź nas 14, 15 lub 16 maja i odbierz specjalny rabat. Sprawdź szczegóły na ogrodynaukowskiej.pl. Splavia zaprasza na dni otwarte.
4: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
5: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
7: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Sporo chmur na niebie w Poznaniu. Synoptycy miejscami nie wykluczają niewielkich przejaśnień. Na termometrach okolice 12 kreski wiatr nadal jest umiarkowany, w porywach silny, a ciśnienie niskie. Przed zachodem słońca wiatr powinien już zmniejszyć swoją siłę. W nocy powinno się rozpogodzić. Na termometrach zobaczymy 6 stopni, a jutro na niebie więcej słońca. Zachmurzenie będzie zmienne, od małego do umiarkowanego i dużego. A na termometrach zobaczymy 16 stopni maks.

0: Można o galaktykach pisać piosenki. Ale można też o tym, co żenuje, drodzy państwo.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek.
0: I taką piosenkę napisaliśmy my, ja i Natalia.
2: Potwierdzam.
0: Z wiadomości,
2: no
0: które dostaliśmy od was. Tak sobie.
2: To jest tak dobre, że trzeba zacząć to jeszcze raz. Dajcie głośniej i posłuchajcie naszej wspólnej piosenki o cringe'u.

0: Jonathan, Bledka i Gibbs. I ten ostatni zawodnik, moi drodzy, to jest człowiek, który rusza za chwilę w trasę koncertową. Dosłownie za moment wydaje nowy album. I co jest ciekawe, ten album przedpremierowo można usłyszeć w różnych miejscach Polski. Dzisiaj Kraków, taki busik zaparkował w jednym miejscu, można wsiąść, posłuchać, wyrazić opinię. Taki prezent od Gibbsa, słuchajcie.
1: Gibbs za chwilę będzie pewnie wszędzie z tą swoją trasą. Pewnie będzie. Zobaczycie fragmenty tych koncertów, być może i u nas na mediach społecznościowych, więc śledźcie koniecznie RMF Max i od nas też dowiadujecie się takich muzycznych newsów i takich ekskluzywnych sytuacji, w których na przykład można usłyszeć piosenki Gibbsa z nowej płyty przed wszystkimi innymi. Więc proszę bardzo, pchajcie się w Gibbs razem z nami. Gdzie to można?
0: Dzisiaj Kraków, przed klubem Studio, a później no szukajcie, a znajdziecie i obserwujcie Gibbsa, bo tam wrzuca na swoje sociale wszystkie konkretne i bardzo ważne informacje.
1: A póki co u nas prognoza pogody i flash informacyjny. Lada moment.
2: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Ulubiona kuchnia?
7: Wiadomo, włoska.
6: Lody?
7: No włoskie.
6: Wakacje?
7: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
6: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
7: Fantastycznie!
6: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
12: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Polody. Poznań, ulica Tymienieckiego 38 oraz Przeźmierowo przy Rynkowej 160.
13: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
14: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
13: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
14: To mi się podoba.
13: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
14: Wejdź na www.naramowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W
16: Ekstrasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.cherry.grupabemo.pl.
17: I po reklamie.
18: That's the spirit.
19: Tu są moi ludzie.
20: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
21: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Będą zmiany w miejskim programie zniżek OK Poznań. Zgodzili się na to radni. Szczegóły w skrócie przygotował dla Was Przemek Wałczyński.
22: Do tej pory w programie dominowały zniżki i tańsze bilety do miejskich instytucji. Teraz ma być bardziej rodzinnie. Z dzieckiem skorzystamy z miejskich atrakcji w lepszej cenie i zjemy taniej w wybranych restauracjach. Szczegóły poznamy w czerwcu i to nieprzypadkowo, bo wtedy obchodzimy Dzień Dziecka. Miasto chce wykorzystać właśnie tę datę, ale już wcześniej, 30 i 31 maja, rozpocznie się wielki weekend zniżek z OK Poznań, a z tego programu może skorzystać każda osoba, która rozlicza swoje podatki w stolicy Wielkopolski. Już teraz są tam tańsze bilety komunikacji miejskiej, korzystniejsze warunki w strefie parkowania, rabaty u partnerów i oferty dla seniorów czy dla studentów.
21: Jak będzie wyglądać wnętrze nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego? Powstający obiekt to na razie same mury, ale już można poczuć skalę całej inwestycji. Do dyspozycji muzealników będzie nieporównywalnie więcej miejsca, a ekspozycja ma robić wrażenie swoim rozmachem. Z nami zajrzyjcie tam jeszcze przed otwarciem.
23: Cała wystawa będzie wędrowała wokół tej rotundy. 6 modułów, czyli 6 tych komponentów historycznych z centralną opowieścią o Powstaniu Wielkopolskim będzie dookoła rotundy. W tym miejscu wydarzenia specjalne, niewielkie eventy, jeśli ktoś będzie miał taką potrzebę albo my taką potrzebę będziemy mieli. Także tu wydarzenia ekskluzywne dla niewielkiej grupy będą mogły być organizowane. Na tej posadzce, na całej rotundzie będzie mapa pokazująca, jak rozlało się z Poznania Powstanie Wielkopolskie, ile miejscowości wzięło udział w tym powstaniu.
21: Budowę z mikrofonem odwiedził dla Was nasz reporter, a oprowadzał go szef Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Przemysław Terlecki. We fleszu RMF Max teraz krótko i szybko o tym, co w Poznaniu. Możecie starać się o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja, uruchomionego przez miasto. Program oferuje wsparcie finansowe na inwestycje w infrastrukturę retencyjną, takie jak zbiorniki na deszczówkę, ogrody deszczowe i zielone ściany. Dzięki temu możecie uzyskać do 100% zwrotu kosztów instalacji. Osoby fizyczne mogą otrzymać do 26 tysięcy złotych, a spółdzielnie nawet do 90 tysięcy złotych. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. A teraz coś dla rodzin. Koncerty, warsztaty, pikniki oraz wydarzenia integrujące dzieci, młodzież, rodziców i seniorów. W niedzielę ruszają Poznańskie Dni Rodziny. Rozpoczną się w parku Jana Pawła II rodzinnym piknikiem z kolorową paradą międzypokoleniową. Organizatorzy przygotowali 15 stref tematycznych z warsztatami, zabawami i aktywnościami sportowymi. W programie znajdą się także koncerty, dmuchańce, karuzele oraz strefy relaksu i kreatywne warsztaty plastyczne. Szczegóły znajdziecie na stronie Poznańskich Dni Rodziny albo na stronie miasta. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we fleszu w tej godzinie.
20: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
21: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy 6 stopni. Padać nie powinno, ale rano przelotny deszcz jest już możliwy. Jutro na niebie więcej słońca, ale chmury też będą mu towarzyszyć. Będzie też mocniej wiało. Na termometrach jednak zdecydowanie przyjemniej, bo do 16 stopni. W piątek znów na niebie więcej chmur i opad deszczu i chłodniej do 14 stopni, a w sobotę chmury, przelotne opady i 15 stopni maks.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Dobrze, niech popada sobie, ziemia tego potrzebuje, ale umówmy się, że na weekend jednak trochę słońca.
0: Jestem więcej niż pewna, że będą takie miejsca w Polsce, które zostaną wybrane przez pogodę, wybrane przez słońce i będzie ładnie.
1: Max! Jesteśmy umówieni. Póki co Somber, Back to Friends, to jest RMF Max, to jest kanał nadawczy. Michał Siwek.
0: Natalia Kawałek. No i co?
1: Zagadkową środę byśmy zrobili, co?
0: Chyba byśmy.
1: Środa, to zagadkowa. W RMF Max obowiązkowo. 18:03 na zegarze, bądźcie z nami.

0: To wielka wiadoma. Każdy doskonale wie, co to za dziewczyny. Sugar Babes, Push the Button w RMF Max. Pora jednak na wielką niewiadomą.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: To jest niesamowite, że co tydzień się akurat losuje trudne.
0: Ja bym chciała, żeby kiedyś się wylosowało łatwe.
2: Kto wie? Może jednak tym razem łatwe, wbrew temu, co powiedział pan o tym takim ładnym głosie?
0: Pan lektor?
2: Panie lektorze, czy pan ludzi okłamał? Sprawdźmy. Oto zagadka
0: nie,
2: na dziś.
0: Lektorzy nie kłamią, słuchaj.
2: Asia, totalna drama queen. Zakochała się w dwóch uczestnikach programu randkowego, Bartku i Jarku. Żadnemu z nich nie odmówiła zaręczyn, a mimo to nie jest z żadnym z nich. Co się wydarzyło między nimi?
0: Ha, to jest dobre
2: to
0: pytanie.
2: To jest świetne, jest jedyne pytanie na dziś, które jest istotne. Odpowiedzi tak zbieramy na Messengerze RMF Max.
0: Ale prosimy o głosówki, chcemy usłyszeć wasze głosy, chcemy usłyszeć, jak się wahacie, chcemy usłyszeć, jak kombinujecie. Pamiętajcie, odpowiedź wcale nie musi być mądra. Ona musi być jakaś. Jakakolwiek, przyjmiemy każdą.
2: To przypominamy, Messenger RMF Max. Tam głosóweczki z odpowiedzią na dzisiejszą zagadkę.
0: A to jeszcze taka nowość od nas, to Milki, ale w remiksie Davida Getty.

0: Anima i Georgie Beautiful. Za nami rzeczy piękne, a teraz pora na rzeczy trudne.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: No mówię, trudne.
2: Myślałem, że każesz mi ten pranie wyjąć. Też
0: nie,
2: by było.
0: Nie, to nie tym razem.
2: Asia. Totalna drama queen. Zakochała się w dwóch uczestnikach programu randkowego, Bartku i Jarku. Żadnemu z nich nie odmówiła zaręczyn, a mimo to nie jest z żadnym z nich. Co i dlaczego wydarzyło się między nimi? To jest pytanie na dziś.
0: Fascynujący trójkąt. Jakie macie teorie spiskowe na ich temat? Posłuchajmy.
3: Bo żaden się jej nie oświadczył, dlatego nie przyjęła zaręczyn.
0: Panie Michale, co pan na to?
2: To jest, drodzy państwo, dobry obrany kierunek. Tylko że pytanie było, co i dlaczego wydarzyło się między nimi? A nie dlaczego.
0: Okej.
2: Nie przyjęła zaręczyn.
0: No dobra, ale mamy jeszcze jakieś teorie spiskowe.
4: Okazało się, że oni byli gejami.
0: Byli gejami czy nie?
2: Znaczy, powiem tak, narratorowi zagadki nic o tym nie wiadomo.
0: Okej. A wiadomo, jakby w programach randkowych takie rzeczy się zdarzają?
2: Nie, zakładamy, że nie byli.
5: Oni się dowiedzieli, że przyjęła zaręczyny od jednego i drugiego i się zmówili, spotkali się i zmówili się i ją obaj zostawili.
0: To brzmi jak drama na maksa. A skoro Asia jest drama queen, to czy w tej dramie coś jest, czy nie?
2: Nie.
0: Nie.
2: Ani ziar naprawdę, drodzy państwo.
0: No
2: przypominamy zagadkę, na którą odpowiadacie, wysyłając głosówki na Messenger RMF Max. Asia, totalna drama queen, zakochała się w dwóch uczestnikach programu randkowego, Bartku i Jarku. Żadnemu z nich nie odmówiła zaręczyna, mimo to nie jest z żadnym z nich. Co i dlaczego wydarzyło się między nimi?
0: Odpowiedzi prosimy, nagrywajcie na Messengera RMF Max. Czekamy na wasze teorie.
6: Reklama.
7: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: A cappuccino też za siódemkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Dolar Ła, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat fart. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Już 23 maja w klubie Tama w Poznaniu zawita technostrona euforii dźwięku. Wystąpią Umek, T78, Karla Roka, Dobra Faza i Jay Cosi. 23 maja, Poznań, Tama. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
12: Poczuj rytm miasta. Na tarasie w Galerii MM wraca do gry w wielkim stylu. Już 16 maja hucznie otwieramy scenę letnią wyjątkowym koncertem Reniusis. Przed nami kino plenerowe pod gwiazdami, występ na żywo, energetyczne sety DJ-skie i kultowy pub quiz. Nie szukaj dalej. Bądź w centrum rozrywki MK Bowling w Poznaniu. Zaprasza RMF Max.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Panie Burneka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599

0: Ja nigdy nie wiem, czy to jest Zokaria czy Zokaria. Wiem tylko, że to Antidust w RMF Max. Numer, który już chyba dobrze znacie, ale mamy coś, co chcemy wam pokazać, bo to jest numer, który no właśnie zależy od was, czy będziemy grać, czy nie. Możecie na niego już głosować w naszych propozycjach do listy Hopbands. Zaglądacie na rmfmax.pl. Tutaj zakładka Hopbands, propozycje i głosujecie. Tak albo nie.
1: Ale to jest proste, kiedy ty to wszystko opowiadasz.
0: No bo to jest proste. Naprawdę, obiecuję.
1: I to jest w ogóle fajne, że ludzie mają wpływ.
0: Bardzo to jest fajne.
1: Mi się to podoba.
0: A wiesz, co mnie się podoba? Właśnie ten numer, który zagramy za chwileczkę.
1: Ale to przeszłaś, ale pięknie.
0: No bo podoba się to dla mnie bardzo, bo to jest taka nowość, taki letniaczek z gitarką, niby z Kanady, ale masz wrażenie, jakby to było z jakiegoś cieplejszego miejsca.
1: To jest Kingdom of Fear, tak się nazywa ta piosenka, to jest Cameron Whitcomb i to jest właśnie ta piosenka w RMF Max. No to posłuchajcie i zagłosujcie na rmfmax.pl.

0: Jeśli mnie pamięć nie myli, to to jest z drugiej płyty Pana Dawida Podsiadło, w dobrą stronę. I my chyba w dobrą stronę idziemy z zagadką, takie jakieś mam poczucie, przeczucie.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Ale żeby było to wszystko w porządku odpowiednim, panie Michale, prosimy o przypomnienie zagadki arcytrudnej dzisiaj chyba.
2: Asia. Totalna drama Queen. Zakochała się w dwóch uczestnikach programu randkowego, Bartku i Jarku. Żadnemu z nich nie odmówiła zaręczyn, a mimo to nie jest z żadnym z nich. Co i dlaczego wydarzyło się między nimi?
0: Posłuchajmy, jakie macie teorie na ten temat.
3: Asia była prowadzącą ten program i regulamin jej zakazał zakochać się w tych chłopcach. No i tak ta sytuacja wynikła.
0: Tak wynikła, czy nie tak wynikła?
2: No nie tak wynikła, ale bardzo mi się podoba ta hipoteza.
0: Znaczy ja też oglądałam już trochę programów randkowych i ja wiem, że tam regulamin zawsze można zmienić, jak trzeba, więc...
2: Poza tym jak regulamin mógł jej zakazać zakochania się? No nie, uczuć nie możesz ująć w regulaminie.
0: Proszę cię.
2: Naprawdę.
0: Od tego są programy randkowe, żeby je ująć.
4: Bo obaj panowie byli prowadzącymi i mieli swoje rodziny.
2: Żeby nie było, jest ta sama hipoteza, pojawiła się tylko w drugą stronę, że to oni byli prowadzącymi.
0: No
2: więc parytet.
0: Też nie.
2: Nie. W ogóle hipoteza prowadząca już jest odrzucona, okay. Słuchajcie. Ale jest coś jeszcze?
5: Nie jest żadnym z nich, ponieważ umarli. Mieli wypadek, gdy jechali na randkę.
0: To brzmi, jakby ktoś przedawkował podcasty kryminalne, kryminały i w ogóle. No, tak czy nie?
2: No, zaskoczę was, ale słuchajcie, no nie. Asia, totalna drama Queen, zakochała się w dwóch uczestnikach programu randkowego, Bartku i Jarku. Żadnemu z nich nie odmówiła zaręczyn, a mimo to nie jest z żadnym z nich. Co i dlaczego wydarzyło się między nimi?
0: Odpowiedź już wkrótce poznamy, mam nadzieję. Jeżeli macie jakieś hipotezy, to śmiało nagrywajcie się na naszym Messengerze.
6: Reklama. A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2340.

Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.

0: pierwszy usłyszałam to w Maxie.
1: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, check it out, kusi cenę każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Poczuj rytm miasta. Na tarasie w Galerii MM wraca do gry w wielkim stylu. Już 16 maja hucznie otwieramy scenę letnią wyjątkowym koncertem Reni Jusis. Przed nami kino plenerowe pod gwiazdami, występ na żywo, energetyczne sety DJ-skie i kultowy pub quiz. Nie szukaj dalej, bądź w centrum rozrywki MK Bowling w Poznaniu. Zaprasza RMF Max.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy 6 stopni. Padać nie powinno, ale rano przelotny deszcz jest już możliwy. Jutro na niebie więcej słońca, ale chmury też będą mu towarzyszyć. Będzie też mocniej wiało. Na termometrach jednak zdecydowanie przyjemniej, bo do 16 stopni. W piątek znów na niebie więcej chmur i opad deszczu i chłodniej do 14 stopni, a w sobotę chmury, przelotne opady i 15 stopni maks.

0: Witam bambino.
1: Przepraszam,
0: fukaj,
1: ale stop. Nie turumtaj, tylko zagadkuj raczej.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Dobrze, po raz ostatni dzisiaj. Przypominam treść zagadki.
1: Dawaj.
0: Asia, totalna drama queen, zakochała się w dwóch uczestnikach programu randkowego, Bartku i Jarku. Żadnemu z nich nie odmówiła zaręczyn, a mimo to nie jest z żadnym z nich. Co i dlaczego wydarzyło się między nimi?
1: Cóż za dramaturgia, a wy macie bardzo wiele propozycji. Co to mogło być?
3: No nie mogła się z żadnym dogadać, nie mogła się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadza z trzecim.
0: Niemożliwe, z trzecim się prowadza? Nie.
1: Co ty powiesz? Właśnie, co ty powiesz na to?
0: Często jest tak, że przychodzą odpowiedzi, które chciałbym, żeby były poprawne, bo są piękne, ale to niestety nie jest prawda, to nie jest prawidłowa odpowiedź.
1: Czyli nie prowadza się z trzecim, okej.
4: I nie było dramą queen, tylko była drag queen. I okazało się, że była facetem, dlatego żaden nie jest Asią.
1: A takie rzeczy się działy w
0: takie
1: telewizji?
0: Takie rzeczy się działy w historii polskiej telewizji, pamiętamy.
1: Znaczy światowej raczej, światowej, ale w polskiej przestrzeni to było też istotne. Miriam,
0: ale nie, wciąż
1: tak.
0: Nie. Natomiast nie. Przyszły dwie poprawne odpowiedzi, trafiające w sedno sprawy.
1: W sedno?
0: Poznajmy zatem prawidłowe odpowiedzi na dzisiejszą zagadkę RMF Max.
5: Po prostu nasza drama queen.
6: Asia oglądała program randkowy w telewizji.
5: Nie bierze udziału w tym programie randkowym.
6: Więc nie miała możliwości, żeby odmówić zaręczyn oraz żeby z nimi być.
1: I to jest to? Ona się po prostu...
7: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Tak, ona po prostu siedziała
1: przed... Się po prostu zagapiła, no.
0: Ona przed TV-kiem siedziała po prostu.
1: Jak my wszyscy w ostatnich dniach.
0: I się zakochała w chłopakach, tak? Ładne chłopaki.
1: No, tylko czy kandydaci na mężów, to jest inna sprawa.
0: To nie jest istotne, tak?
1: Też prawda.

0: Eleganckie Wututu to Illinium i Ellie Goulding w RMF Max, ale za chwilę 19 i nie będzie Wututu. Znaczy, może będzie w pogodzie, zobaczymy.
1: Znaczy, to ja właśnie bym zdementował akurat słowa pani Natalii, bo moim zdaniem będzie Wututu. Będzie na przykład u Feliksa Jena.
0: Będzie ale to w muzyce, proszę ja ciebie, ale w prognozie pogody chyba aż tak źle nie.
1: A to nie, to chyba rzeczywiście nie. To potwierdzam w takim razie.
0: Dziękuję.
1: Cofam swoje słowa i tfu. Bądźcie z nami, Flash i prognoza lada moment.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
11: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
10: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
11: To mi się podoba.
10: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
11: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
12: Tysiące historii, setki światów.
13: Jedno z największych wydarzeń fantastycznych w Europie. Festiwal Fantastyki Pyrkon.
12: Ponad 2000 punktów programu. Koncerty, cosplaye, gry, spotkania z twórcami.
13: I blisko 67 tysięcy uczestników, którzy wiedzą, że fantastyka najlepiej działa na żywo.
12: Dołącz do fantastycznego miejsca spotkań. Pyrkon od 19 do 21 czerwca na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
13: Bilety na pyrkon.pl.
12: Peleryny mile widziane.
13: A smoki jak zwykle, we własnym zakresie.
12: Zaprasza RMF Max.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Spółdzielnia jak małe miasteczko i wynagrodzenie prezesa sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na Ratajach ruszył wyborczy proces w największej spółdzielni mieszkaniowej w Polsce. Przy takich liczbach i sumach nie brakuje emocji, o czym teraz w Pigułce Przemek Wałczyński.
1: Na terenie spółdzielni osiedle młodych mieszka ponad 50 tysięcy osób. Mieszkańcy wybierają właśnie nową radę nadzorczą, a to ona później zdecyduje o tym, kto będzie zarządzał spółdzielnią i ile zarobi zarząd, a zarobi niemało, bo obecny prezes ma inkasować nawet 60 tysięcy złotych miesięcznie, niewiele mniej członkowie zarządu. I właśnie pensje stały się jednym z głównych tematów kampanii. Opozycyjny komitet Wspólny Rataje chce obniżenia wynagrodzeń. Druga grupa, Lista Sąsiedzka, odpowiada, że najważniejsze jest utrzymanie silnej spółdzielni. Same wybory potrwają do 11 czerwca. Zaplanowano łącznie 18 walnych zebrań, na których mieszkańcy mogą głosować osobiście.
0: Powiększy się strefa płatnego parkowania w Poznaniu i to jest potwierdzone info. Na ostatniej sesji Rady Miasta radni zdecydowali, że strefa będzie obowiązywała także na osiedlu Ogrody. Pierwsze 3 godziny za postój mają być darmowe, za kolejne będzie trzeba zapłacić. Strefa płatnego parkowania na Ogrodach zacznie obowiązywać 2 listopada. Kiedyś jako miasto goniliśmy Monachium, teraz sami możemy być wzorem, uważają autorzy raportu o polskich metropoliach, komentując wyniki Poznania. Nasze miasto największy skok rozwojowy zanotowało w ostatniej dekadzie.
2: Teraz jest z kolei wśród najszybciej rozwijających się te kapitały rozwojowe, bo to nie jest tylko gospodarka, to nie jest tylko PKB. Cały czas można zadać sobie pytanie, czy to jest naprawdę, czy są granice możliwości, czy nie. Cały czas uważam, że Poznań może więcej. Bo Warszawa ma większość kapitałów najwyżej rozwiniętych spośród miast. No poza na przykład kapitałem instytucjonalno-demokratycznym, który jest najwyższy w Poznaniu. To jest sprawność działania instytucji, ale też demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego.
0: Mówił autor raportu Witold Orłowski z PWC. Centrum Nauki zamiast boiska, taka mogłaby być przyszłość areny zdaniem części łazarskich radnych, ale i miejscy radni z Komisji Rewitalizacji i Inicjatyw Lokalnych przyjęli uchwałę w tej sprawie. Hala powinna pozostać miejscem sportu, komentują z kolei władze Poznania.
3: Uważam, że miejsce sportu poznańskiego jest właśnie w arenie. Uważam, że arena jest naszą ikoną również wydarzeń wielu sportowych, które poznaniacy pamiętają. My potrzebujemy dzisiaj w Poznaniu i to jest największa potrzeba właśnie takiej hali na powiedzmy umowne 3,5, ja o tym też często mówiłem, 4,5 do 4,5 tysiąca widzów, bo kiedy rozmawiam ze środowiskami sportowymi, to oni mówią, że nie potrzebują dzisiaj hali na kilkanaście tysięcy osób, oni potrzebują właśnie takiej hali, żeby przyszło 3 tysiące widzów.
0: Mówił wiceprezydent Marcin Gołek. Radni zgodzili się na przekazanie ponad 1,5 miliona złotych na wykonanie prac niezbędnych do rozpoczęcia doraźnego remontu areny. Mają się tym zająć poznańskie inwestycje miejskie.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie z temperaturą około 6 stopni. Opady nie są przewidywane, choć rano możliwy jest przelotny deszcz. Jutro na niebie pojawi się więcej słońca, choć towarzyszyć mu będą chmury. Wiatr będzie silniejszy, ale temperatura wzrośnie do przyjemnych 16 stopni. W piątek niebo znów zdominują chmury, spodziewane są opady deszczu, a na termometrach do 14 stopni. W sobotę chmury, przelotne opady i 15 stopni.
5: Hity na maksa. 19.03, ale za chwilę będzie 19.04, a to cały czas jeszcze kanał nadawczy. Natalia Kawałek?
6: To jest taka przypadłość 19.03, że po niej zawsze przychodzi 19.04.
5: Tak. A to jest niesamowite, że później jest jeszcze 19.05. To mnie zaskakuje każdego dnia.
6: A tego nigdy nie jestem jakoś pewien, ale rzeczywiście zazwyczaj tak jest.
5: Prawda?
6: Tak. Widzisz, bo zaaferowany tym wszystkim nie przedstawiłem się. Ja, Michał Siwek, obok Natalii Kawałek, tutaj w RMF Max, Tame Impala i Dracula.
5: Czyli ostatnio numer 1 na liście Hot Bands. Jak będzie dzisiaj? Bo czas pokaże.
6: Ale klasykiem zasunęłaś. Zagłosować tak jeszcze można na rmfmax.pl, jeżeli chcecie tam coś pomieszać w tym zestawieniu. Póki co właśnie Tame Impala, później Felix Jen i Boy You Turn Me.

0: Mówiliśmy, że będzie łutututu i tym razem łutututu od Feliksa jedna, czyli kawałek energii jeszcze dla was na ten wieczór, bo być może jeszcze coś zostało do zrobienia, co tej energii trochę pochłonie, i to legendarne wyciąganie prania z pralki. Ja to mówię nie bez powodu, to jest trauma, to się nie kończy. Ja pralkę mogę załadować, ja mogę ją włączyć, ale wyjąć...
1: Nie rozładujesz. Czyli czy pranie teraz u ciebie w mieszkaniu gnije w pralce właśnie, czy ono zaczyna tam lekko, już wiesz, taki smrodek?
0: Nie wiem, już nie zaglądam tam nawet, wiesz, po prostu...
1: już odpuściłeś, jesteśmy na tym etapie historii. Dobrze, dobrze, nie, to fajnie.
0: Ale nie o tym chcieliśmy, słuchajcie, bo Donald Tusk dziś... To było dziś, prawda?
1: To było dziś.
0: Spotkał się z George'em Clooneyem i jego żoną Amal i powiedział, zgodzili się ze mną.
1: To jest w ogóle niesamowite. My bardzo rzadko mówimy o polityce, ale to jest taki news, że sobie go nie możemy odpuścić, bo kiedy Donald Tusk mówi, że z panem George'em i z panią Amal się spotkał, rozmawiali, no i się zgodzili z nim, i sobie myślimy, z czym oni się mogli zgodzić?
0: No właśnie.
1: I tak doczytałam. No i Amal i George zgodzili się, że Polska to najlepsze miejsce na ziemi. To jest w ogóle super losowe pytanie,
0: jakie zadajesz.
1: Spojrzeli
0: na niego i powiedzieli, zgadzamy się.
1: Okej, no.
0: Tak zastanawialiśmy się nad innymi rzeczami, z którymi mogliby się zgodzić George i Amal Clooney.
1: Może tego potrzebujecie, może chcecie to usłyszeć, żeby oni wam przytaknęli na największą głupotę świata albo na jakiś bardzo poważny temat.

0: To Somber w RMF Max 12 to 12. To jest gość, na którego koncert bardzo chętnie byśmy się wybrali. Niestety w najbliższym czasie w Polsce nie zagra. Nie zagra też na Lecie na Maxa, ale mimo wszystko uważam, że tam
1: nie
0: mamy...
1: Nie będzie Sombra na Lecie na Maxa?
0: Nie w tym roku. Spróbujemy w kolejnym.
1: Matko
0: ale
1: bosko.
0: Składy mamy naprawdę konkretne. To najbliższe Lato na Maxa to będzie już w tę sobotę 16 maja. To będzie Piła, Wyspa. Tam się spotykamy, tam będzie Zalia, tam będzie Posti i tam Ola Bieniasz, nasza z Maxa, będzie robiła DJ set, do którego, moi drodzy, będziecie się bawić pięknie. Mamy ja się, to przetestowane.
1: Ja się na przykład zastanawiałem, czy to będzie dobra impreza i tak nie miałem pewności. I postanowiłem zapytać George'a Clooney'a i George Clooney powiedział...
2: Oh my God, yes.
0: No to tak.
1: Absolutnie.
0: Skoro pan George tak powiedział...
1: Zapytałem go, czy chciałby przyjść, powiedział...
2: Okay.
1: Jeżeli macie coś jeszcze, na co George Clooney musi się zgodzić, napiszcie albo nagrajcie nam głosówkę na Messenger RMF Max. A wy pamiętajcie o Lecie na Maxa w Pile. To już w ten weekend.
0: Si.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
5: Hej, cześć, mam dla was nowość, do której już tańczy świat i my też w RMF Max.

0: Panie Dawidzie, Pan by tak mógł bez końca grać i śpiewać, ta piosenka mogłaby mieć 10 minut i myślę, że nikomu by to nie przeszkadzało.
1: Na pewno nie mnie. Podpisuję się pod to wszystkimi kończynami, jakimi potrafię pisać, natomiast absolutnie żadna moja kończyna nigdy nie podejmie się wyzwania, którego ostatnio podjął się po raz kolejny Bartek Ziemski, czyli nasz fenomenalny skialpinista.
0: To jest wariat, to jest świr.
1: Jakby nie wiadomo, co więcej do końca powiedzieć, ale powiedzmy o co chodzi. Czwarty najwyższy szczyt świata, czyli Lhotse, został zdobyty właśnie przez Bartka.
0: To jest po sąsiedzku z Monteverestem.
1: Absolutnie. I po raz kolejny Bartek nie tylko wszedł tam bez tlenu, ale też zjechał z tego szczytu na nartach i to już jest jego ósmy ośmiotysięcznik, na którym czegoś takiego dokonał.
0: 30 lat, chłopak, no. Ale tego się można spodziewać, bo kiedy ta trzydziestka się pojawia na liczniku, to znajomi albo zaczynają się interesować i obserwują ptaki, albo biegają maratony, albo robią coś takiego.
1: Zobaczysz, on niedługo psa kupi.
0: I razem z nim na te ośmiotysięczniki.
1: O to ja nie wiem, czy to tak dobrze.
0: Też nie wiem, czy to dobrze. Będziemy obserwować. Panie Bartku, pozdrawiamy.

0: Loco Loco, czyli odrobina słonecznej włoskiej energii w RMF Max. Gordo, za nami. Jest 19.38.
1: Jak ten numer się mieni?
0: Co on robi?
1: On się mieni. Takie jakby tam były diamenciki takie muzyczne. Słyszałeś to? Czy tylko ja sobie to wymyśliłam? Czy ktoś słyszał, że ten numer się mieni?
0: On się mieni bangerem, moim zdaniem.
1: Tak.
0: Prognoza pogody zaraz.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
3: Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zckit.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: I po reklamie.

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie z temperaturą około 6 stopni. Opady nie są przewidywane, choć rano możliwy jest przelotny deszcz. Jutro na niebie pojawi się więcej słońca, choć towarzyszyć mu będą chmury. Wiatr będzie silniejszy, ale temperatura wzrośnie do przyjemnych 16 stopni. W piątek niebo znów zdominują chmury, spodziewane są opady deszczu, a na termometrach do 14 stopni. W sobotę chmury, przelotne opady i 15 stopni.

0: coś mi nie pasuje.
1: Co te, ci
0: jakieś
1: nie pasuje?
0: 10 stopni za oknem, jakiś taki popadający deszcz gdzieniegdzie, bo ten numer wjeżdża z totalnie wakacyjnym klimatem.
1: No to podkręcamy to tempo, podkręcamy temperaturę troszeczkę, grzanie w aucie możecie sobie odpalić, żeby poczuć to, co daje nam ta muza. A za chwilę jeszcze więcej takich ciepłych, nawet gorących hitów będzie wam podrzucał Graba, także musicie zostać blisko RMF Max. Nie macie wyjścia.
0: Michał Siwek.
1: Natalia Kawałek, pięknie dziękujemy za dziś.
0: Pa.
2: A co w Poznaniu? Jakie fajne wydarzenia? Czwartek, anime rave. Tak gra Schron, No Exit DJ Academy X Kite. Polska puszcza Jakub Jan. To a propos soboty w tym tygodniu w Schronie. Do Czeksy wybieracie się w piątek, to I Miss You. A w sobotę pan Jan miksuje. Kolejna mistrzowa miasta Poznań. Pacza The Rhythm, Feel The Pacza Vibe. W piątek, a retro pacza Dance to the Beat. W najbliższą sobotę gościem specjalnym paczy będzie niejaki Diablo. To a propos tej popularności mocniejszego uderzenia w klubie Pacza. X-Demon, Nocy Preparatów, Studencki Czwartek, Fildę Techno, Siasia i Dus w sobotę, a Jabba Drummer, go specjalny na bębnach, pojawi się w sobotni wieczór w X-Demonie. Słodownia zachwyca po raz kolejny. W piątek Latino Uriel, a w sobotę rządzi Skorup i Martin Zoom, a na saksofonie MJ Sax. Taki plan na sobotni wieczór, jak macie ochotę wybrać się do Słodowni. Najbliższy także weekend zaplanowany. Luna Park, weekend na Nocnym Targu Towarzyskim, po raz kolejny duża ilość atrakcji.
3: Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2!
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
10: Już 23 maja w klubie Tama w Poznaniu zawita technostrona euforii dźwięku. Wystąpią Umek, T78, Karla Roka, Dobra Faza i Jay Cosi. 23 maja, Poznań, Tama. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
11: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
12: Ale tak po kosztach.
13: Masz to w Brico.
14: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.

Hej, cześć, 20 i jeszcze jasno, czekaliśmy na to długo, ale mamy to, tak więc cieszmy się z tych dni. Przemek Grabowski, witajcie na liście Hot Bands. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, a za kilka minut obiecana premiera już jest. Nowość od Calvina Harrisa, nie odchodźcie nigdzie, a zestawienie dzisiaj otwiera Alex Warren na 10 jego Fever.

0: też chce wchodzić trochę w disco, trochę w house'y. Nasza mega premiera dzisiaj w RMF Max, Calvin Harris i Jazzy, jego nowa ulubiona wokalistka, no bo przecież był taki czas na starcie kariery. Calvin Harris to sam śpiewał w swoich kawałkach, ale teraz ma od tego ludzi, tutaj Jazzy. Satisfy, jak bardzo wam się podoba, czekam na wasze pierwsze głosy tak na gorąco pod rmfmax.pl. Myślę, że będziemy do tego wracać. Mamy kolejną nowość. Na 9 bardzo imprezowo, klubowo rozpędzeni na soczystym turbobicie John Summit i Chainsmokers w numerze All The Time. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

będziesz sam, Wiktor Jakida, Księga Żywiołów oraz Oskar Cymsy, czyli gwiazda naszej trasy Lato na Maxa. Dzisiaj 8 na liście Hop Bands, kolejny przystanek już w sobotę. Będzie o tym dzisiaj wieczorem. Dzisiaj też będę miał dla was kolejne wejściówki i to karnet dwudniowy na ING Silesia Beats. Jak się wkręcić? Szczegóły dosłownie za kilka minut. Teraz sprawdzamy nowości z poczekalni. Nowy wykonawca, nowy hicior. Jego pseudonim to Mizmo. Polecam wam Hello.

0: od kilku dni w zestawieniu, tym razem siódemka w środę, to nowość od Aloka, Dive Into Me, to chyba tylko siódemka, może być lepiej, będzie wyżej, za chwilę wracamy do odliczania, a ja dzisiaj wieczorem będę też miał dla was bilety na ING Silesia Beats. Kto chce potańczyć, kto chce się pobawić, proponuję karnet na 2 dni dla 2 osób, co ty na to? No to dlaczego chcesz tam potańczyć? Napisz teraz nawet na 3001, koszt jak zwykły SMS 3001, będę dzwonił jeszcze dzisiaj wieczorem.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.

0: przedstawiły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Lady Gaga zawsze była trochę zwariowana i trudno ją zamknąć w jakieś muzyczne ramy. No i tutaj też tak eksperymentalnie trochę Lady Gaga i raperka Doechii Runaway robią dziewczyny hałas. No i zobaczymy, czy wejdą jeszcze w tym tygodniu do zestawienia listy Hot Bands. Mam coraz więcej ciekawych nowości. Sprawdzajcie wszystko na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Dziewczyny rządzą. To Pink Panteres i Zara Larsson. Stateside.
1: RMF Max. 5. Numer 5.

chyba nie trzeba znać zbyt wiele z hiszpańskiego, żeby zrozumieć, o co chodziło. Sorry papi, nic z tego nie będzie, nie wyjdzie nam ta historia, ale numer im wyszedł doskonale, to niemiecki DJ, producent Topic i Becky G. Sorry papi, no jest tutaj słynna melodia, czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka.

0: Myślę, że Gromi też trzymał kciuki za Alicję Szemplińską, która przecież awansowała do sobotniego finału Eurowizji. No, on też kiedyś tam był na tej eurowizyjnej scenie i przed chwilą w RMF Max. Gromi, jego nowość Say My Name czeka na wieczorne głosy pod rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Kongs Galaxy, dwójka, nowe męskie granie, nareszcie, no prawie jedynka, ale jest ktoś, kto ma najwięcej głosów na hop, to mistrz klubowego nastroju. Eben wraca na miejsce pierwsze w numerze Hello.
1: One.
2: One.
1: One.
2: One.
1: Numer jeden.

0: Mega klimat i powrót na jedynkę listy Hot Bands, Eben i jego Halo. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrymi kawałkami, także Another w słynnym już Talk to You. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: A co w Poznaniu? Jakie fajne wydarzenia? Czwartek, Anime Rave. Tak gra Schron, No Exit DJ Academy X Kite. Polska Puszcza, Jakub, Jan. Ta propos soboty w tym tygodniu w Schronie. Do Czeksy wybieracie się w piątek, to I Miss You. A w sobotę pan Jan miksuje. Kolejna mistrzowa miasta Poznań. Pacza, The Rhythm, Feel the Pacza Vibe. W piątek, a retro Pacza, Dance to the Beat. W najbliższą sobotę gościem specjalnym Paczy będzie niejaki Diablo. To a propos tej popularności mocniejszego uderzenia w klubie Pacza. X Demon, Nocy Preparatów, Studencki Czwartek. Feel the Techno, Siasia i Dus w sobotę, a Jabba Drummer, go specjalny na bębnach, pojawi się w sobotni wieczór w X Demonie. Słodownia zachwyca po raz kolejny. W piątek Latino Uriel, a w sobotę rządzi Skorup i Martin Zoom, a na saksofonie MJ Sax. Taki plan na sobotni wieczór, jak macie ochotę wybrać się do Słodowni. Najbliższy także weekend zaplanowany. Luna Park, weekend na nocnym targu towarzyskim, po raz kolejny duża ilość atrakcji.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999

0: to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu O matko! Na O panie! Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
0: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
8: Tysiące historii, setki światów.
9: Jedno z największych wydarzeń fantastycznych w Europie. Festiwal Fantastyki Pyrkon.
8: Ponad 2000 punktów programu. Koncerty, cosplaye, gry, spotkania z twórcami.
9: I blisko 67 tysięcy uczestników, którzy wiedzą, że fantastyka najlepiej działa na żywo.
8: Dołącz do fantastycznego miejsca spotkań. Pyrkon od 19 do 21 czerwca na międzynarodowych targach poznańskich.
9: Bilety na pyrkon.pl.
8: Peleryny mile widziane.
9: A smoki jak zwykle, we własnym zakresie.
8: Zaprasza RMF Max.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

siebie, ale ja, jak puszczam komuś ten kawałek, to wszyscy robią jakoś tak głośniej. Another Talk to You. No będzie można potańczyć także do takich bitów, bo zbliża się przecież ING Silesia Beats w Chorzowie. I dzisiaj wieczorem też będę miał dla was bilety. Bądźcie czujni. Przemek Grabowski, witam was po 21. Czeka Justyna Bieber z Nicki Minaj. Dawno nie było tu Justyny, teraz Rosie i Bruno Mars.

Justyna Bieber to pokazała ostatnio na festiwalu w USA, jak się robi występy w 2026. Justyna i Nicki Minaj, Beauty and the Beat, piękna i beat. Kto chce na ING Silesia Beats? Tam tylko dobre bity. Będę miał dla was podwójny karnet dla dwóch osób. Warto zapamiętać numer SMS 3001, bo przyda się już za kilka minut. Teraz kolejna gwiazda z tegorocznego line-upu ING Silesia Beats to Kashmir i jego nowość Ultra Love.

0: tak nie mówienie. Wiktor Deduła i Kasia Sienkiewicza. Kto mówi tak, chcę potańczyć na ING Silesia Beats w Chorzowie już w czerwcu, no to ja mówię, że mój numer SMS to 3001. Dlaczego mam zadzwonić do ciebie? Kto chce potańczyć z kim i dlaczego można pisać koszt jak zwykły SMS? Dzwonię dosłownie za kilka minut. 3001. Kto z was chce być tam razem z nami?
1: Reklama.
2: Masz Allegro Smart?

0: całego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie...
1: Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
0: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid. Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid.
7: I po reklamie.

0: Cześć, jak się masz, Sabina?
1: Bardzo dobrze.
0: Sabina też chce z nami na ING Silesia Beats, bo odkąd rozpoczęła studia, to nie wie, co to jest odpoczynek, już nie wspominając o urlopie. Studenci nie mają urlopu, co ty? No mają trochę wakacje, ale jaki urlop? Okej. Okay. Dobrze, Sabina, żeby dodać ci trochę otuchy i zrobić ci dzień, możesz wygrać karnet dla dwóch osób na dwa dni.
1: O Boże.
0: Naprawdę. Proste. Musisz podać tylko przynajmniej jednego wykonawcę, którego mamy w line-upie. I NGS i Desia Beats w tym roku.
1: No, Timmy Trumpet.
0: No, na przykład. Albo przede wszystkim, oczywiście.
1: Albo Dimitri Vegas.
0: No, dokładnie. Będzie dużo sporo świetnej elektroniki. Oczywiście, oczywiście, Sabina, masz swoją podwójną wejściówkę karnet na dwa dni.
1: Dzięki.
0: Możesz odetchnąć od tych naukowych stresów. Kogo pozdrawiasz?
1: Pozdrawiam moją Karolinkę i wszystkich innych, którzy mnie znają i wiedzą, o co chodzi.
0: Wiecie, o co chodzi. Sabina leci z nami na ING Silesia Beats już w czerwcu w Chorzowie. Do zobaczenia, cześć.
1: Super, Antku, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, że zrobiliście mi dzień, naprawdę. Cześć.
2: To jest nowość RMF Max. A ja lubię cię jak
0: lato. Modelki teraz, ich lubię cię jak lato, a karnety jeszcze mi zostały, jakby co.

Dracula, Tame Impala rządzi w RMF Max, ale w remiksie Jenny. A ja mam wiadomość dla tych, którzy akurat w wakacje szykują się może na remonty, bo wiadomo, Polak w wakacje często remontuje. No to polecam specjalne spodnie dla budowlańców. Słuchajcie, pojawiły się takie solidne, robocze jeansy. Nie będę tu robił reklamy i mówił, gdzie je można dostać. Musicie sobie poszukać jakby co, ale już się pojawiły takie specjalne spodnie, które chronią pośladki przed przypadkową ekspozycją dekoltu budowlańca. Wiecie, o co chodzi. Budowlaniec się schyla, a nagle widać, że plecy mu pękają i robi się tak niejednoznacznie, tak więc już teraz są na to specjalne pantalony, a na budowę polecam także bity od Kygo. Jego Save My Love w RMF Max.

0: Imprezowe California Love to Whitey ekipa. Polecam także może na weekendowe sprzątanie. Warto zabrać sobie do serca pewne fakty. Podobno bałagan w domu może zwiększać poziom stresu bardziej niż korki uliczne. No to ja chyba w sobotę też poodkurzam. A jak leci Loco Loco od Gordo, to odkurzanie idzie lepiej. No może o tej porze to już nie odkurzajcie, ale Gordo za chwilę w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
7: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
12: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, bo tym jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

I jeszcze jedna nieostatnia nowość ostatnich dni w RMF Max. Ale Farben i jego Body Talk. Witajcie po 22. Przemek Grabowski z wami. Za kilka chwil Andy Dust, który spełnił swoje wielkie marzenie i zagrał na stadionie przed koncertem Enrique Iglesiasa ostatnio w Trójmieście. Był w niebo wzięty, przeszczęśliwy. Zagrał swoją zokarię Andy Dust. Za chwilę teraz PZ, Matalika z Bałaganem.

Coś z archiwum listy Hot Bands. Sięgamy trochę głębiej. Angels, Morandi rządzili tygodniami na samym szczycie i świetnie się słucha tego także po latach. No ale teraz coś bardzo świeżego w RMF Max, bo Marshmello ma numer już na wakacje. Taki trochę bardziej amerykański. Thomas Rhett tutaj śpiewa z takim, wiecie, trochę folkowo-country zacięciem. Marshmello i Thomas Rhett, polecam wam ten numer. Where we go.

na imprezę weselną, ale na miejsce pierwsze listy hopbęcy to oczywiście Crystal Marci, Reverend House, Fast Cars and Superstars. A wiecie, że są takie miejsca na świecie, gdzie ludzie organizują sztuczne śluby? W Korei Południowej na przykład coraz bardziej są popularne takie fejkowe śluby, organizowane tylko dla zdjęć i social mediów, żeby ludzie zazdrościli, ale jak ktoś robi taki fejkowy ślub, no to przynajmniej niech zrobi fejkowe wesele, niech się ludzie pobawią, potańczą i pojedzą. Zostańcie z Rebef Max, za chwilę Metzner i Avicii, ale z początku swojej drogi, jako Tim Berg, przypomnę wam Sick Bromance.

imprezowy hicior, ale w nowej wersji. Justa Jakstal i on. To tak akurat na urodziny na Maxa. Zostawiajcie życzenia dla bliskich, dla przyjaciół, dla rodzinki na rmfmax.pl. Dzisiaj Weronika pozdrawia Oliwię, przyjaciółkę z liceum. Chodzą nawet razem na wagary, ale ja nic nie mówiłem, jakby co. Oliwia, wszystkiego najlepszego, świetnych ludzi dookoła i odrobiny fuksa na każdy dzień. I żyj tak cały czas na Maxa. Oliwka, wszystkiego najlepszego dla ciebie. Gips i jego nowość. Win.

The First Time, Damiano David, niedawno jedynka na liście Hot Bands. Ciekawe, czy dużo rozmawia o jedzeniu jako Włoch, bo Włosi zużywają średnio więcej czasu na dyskusję o jedzeniu niż na samo jedzenie. No to jest przecież temat narodowy. Co było, co będzie jutro, co będzie pojutrze, w szczególności makaron, to wiadomo, temat narodowy. Ilenium trochę rzadziej o jedzeniu, najczęściej o muzyce. Tutaj DJ Ilenium i Ellie Goulding w numerze Don't Want Your Love w RMF Max.

0: 4 pory roku to Wiktor Waligura w RMF Max. No, mamy wiosnę, ale czekamy oczywiście na lato. W końcu przyjdzie, jak lato, to wakacje. A wiecie, że ludzie często w trakcie wakacji to częściej robią zdjęcia jedzenia niż wszystkiego dookoła. No wiadomo, jak takie piękne all inclusive, to trzeba zrobić zdjęcie, wstawić, niech wszyscy zazdroszczą. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem. Czeka David Guetta oraz Kaira. RMF Max.
1: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: K2. To co dziś robimy?
8: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2.
9: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
10: O kurde.
9: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
10: No jak najbardziej, jak najchętniej.
9: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: I po reklamie.

dni to Bledka i jej ostatnia nowość wieczorowo w RMF Max. Może Bledka trochę zazdrości, może też chciałaby pojawić się kiedyś w finale Eurowizji. No wiadomo, że nasza Alicja Szemplińska już szykuje się na sobotę, bo przecież z utworem Pray awansowała do sobotniego finału. Trzymamy kciuki. Teraz kolejna gwiazda z polskimi korzeniami, która chyba wokalnie też miałaby szansę, to Kyra i jej Sour.

Where Are You Now? O to pytał Lost Frequencies, dla którego śpiewał Callum Scott. No można się przyznać, gdzie jesteście, co robicie, w szczególności, że podobno po 23 to ludzie stają się tak bardziej szczerzy. No to ja czekam na szczere komentarze i opinie na temat kolejnej nowości z RMF Max. Ja powiem wam szczerze, że mi się bardzo podoba, bardzo mi się wkręciło i zabieram sobie już na lato. To Cleo w nowości Kolory Lata.

I Run. Taki klimat robi Heaven w RMF Max. Mam dla was coś na jutro. Jakby co, to możecie się wytłumaczyć, jeżeli coś wam się wymsknie, to możecie powiedzieć, że to dlatego, że podobno osoby przeklinające częściej są postrzegane jako autentyczne. Tylko nie próbujcie tego w szkole albo od razu na starcie pracy w czwartek, a jeszcze w środę wieczorem Felix Jen i Kaskada tańczymy do nowej wersji Boy You Turn Me. No może nie wszyscy mogą akurat tańczyć o tej porze, ale przynajmniej można się trochę pobujać.

Bardzo mi przykro, Dominik Ciusz i jego głos wieczorowo w RMF Max. Czy chcielibyście wypadać atrakcyjniej? No chyba wszyscy, prawie wszyscy by chcieli. Podobno ludzie wyglądają atrakcyjniej, kiedy mówią o czymś, co naprawdę ich pasjonuje, czyli atrakcyjna bywa nawet rozmowa o wędkarstwie, jeżeli ktoś mówi o wędkowaniu z ogniem. A znam takich zawodników, którzy po prostu uwielbiają siedzieć, nic nie robić i czekać, aż ryba chwyci. Ja nie mam cierpliwości, ale pozdrawiam. Może ktoś się szykuje niedługo na ryby, no to na rybki polecam bity z RMF Max. Gaba Kościuk, Dawid Płonka, teraz kłódki.

Idźcie z nią, Daliwa, nasze kolejne odkrycie wieczorowo w RMF Max. Odkrywamy także gwiazdy na naszej trasie Latro Maxa. Kto był z nami w Gorlicach, pozdrawiamy, dzięki za obecność. Relacje sprawdzicie na Instagramie, także na rmfmax.pl. Kolejny przystanek naszej letniej już trasy. W sobotę w Pile zapraszamy na scenie RMF Max Zalia, Posti oraz Ola Bieniarz, która zmiksuje najbardziej gorące sety, które znacie z RMF Max. Sobota, Pile.

znacie przed chwilą. Zosia Wójcik tak śpiewała w utworze Niewidzialna. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro, przedweekendowo-czwartkowo. Słyszymy się od 20 na liście Hot Bands. Najważniejsze kawałki, premiery. Jutro też będę miał dla was bilety, karnety na całe dwa dni na ING Silesia Beats. Kto chce potańczyć na tym festiwalu, może jeszcze napisać z kim i dlaczego. Numer SMS-y to 3001. Koszt jak zwykła wiadomość 3001. Do usłyszenia, cześć.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo pora setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegrywam.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA